0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

Noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

miejscach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mystic Festival 2026 przeszedł do historii. Przez 4 dni na stoczni w Gdańsku fani metalu słuchali swoich ulubionych zespołów grających na 5 różnych scenach. Jak co roku na miejscu nie mogło zabraknąć również nas, czyli Antyradia. Krążyliśmy tam wśród publiczności, żeby jak najlepiej zrelacjonować dla was imprezę, która na gdańskiej stoczni odbyła się po raz ostatni. Ja tam wpadłem akurat na frontside. Będziesz tęsknić za Stocznią Gdańską, biorąc pod uwagę, że festiwal się przenosi w przyszłym roku?
2: Bardzo. Wspaniały klimat. Tu nie ma drugiego takiego.
1: Miasto zostaje.
2: No miasto zostaje, ale tutaj ta okolica, te widoki, to już nie to samo będzie pewnie.
1: No ale też muzycznie?
2: Muzycznie mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. A i tak jest dobrze.
1: A co przyciąga najbardziej?
2: Zespoły, mnogość zespołów.
3: No zawsze tutaj przychodziliśmy, więc no nie wiem, w nowym miejscu podejrzewam, że nie będzie tego klimatu, inny wystrój na pewno, bo w sumie nie wiemy jeszcze gdzie.
1: Nie jesteś tutaj na Mysticu pierwszy raz?
4: No nie, nie.
1: A który?
4: Trzeci albo czwarty chyba. Tutaj jest całkiem taki fajny klimat, no daje to miejsce, ale z drugiej strony też no jestem ciekaw, gdzie to się będzie odbywać w przyszłych latach, więc może klimat będzie nieco inny, bo takiego klimatu jak tutaj chyba ciężko będzie odwzorować, no ale czekam też na kolejne edycje.
5: Przyjeżdżam przede wszystkim tutaj dla klimatu, dla muzyki, dla no, ludzi, atmosfery. Stare te hale tutaj tworzą klimat idealny do muzyki.
1: Tegoroczny Mystic Festival dał szansę zaprezentować się nie tylko największym zespołom. Imprezę na scenie The Void otworzył zespół Extensa.
6: Cześć, mam na imię Mariusz, jestem perkusistą zespołu Extensa. Wygraliśmy Road to Mystic i dzisiaj mieliśmy przyjemność otwierania festiwalu. Koncert był bardzo super, bardzo fajnie przyjęła nas publiczność. W ogóle festiwal sam w sobie jest no, przepiękny, robi ogromne wrażenie, także zachęcamy wszystkich, żeby w przyszłym roku też tutaj trafili.
1: Jakie osiągnięcia trzeba mieć, żeby to się udało, ten Road to Mystic wygrać?
6: Kurczę, no chyba robić swoje, bo gramy dość niszową muzykę, która nie trafia w jakiś tam mainstream, ale robimy to konsekwentnie od kilku lat. Wydajemy płyty w takiej bardzo fajnej wytwórni Gustav Records. Co jeszcze? No nie wiem, mieć po prostu pasję i serce do muzyki.
7: Andrzej, gitara basowa.
1: No i jakie to wrażenie otworzyć największy festiwal metalowy w Polsce?
7: Przemiłe. Przemiłe, było bardzo fajnie, naprawdę. I zaskoczyła nas nawet ta frekwencja, której się trochę obawialiśmy, bo to jednak otwarcie, bo to jednak dzień roboczy, bo to pierwszy dzień. Ale było bardzo fajnie i tłumnie pod sceną. Ale najważniejsze jest ten przepływ emocji, nie? Pomiędzy publicznością a sceną. I dzisiaj to było. I po to się przyjeżdża, po to się to robi.
1: Krykomierz w telefonie pokazał mi, i zresztą nie tylko mi, że każdego dnia na Mystic Festiwalu pokonałem z buta około 13 km. To sporo chodzenia, więc czasem warto gdzieś przysiąść. Na Mysticu było gdzie odpocząć, bo działało kino VHS Hell, które wyświetlało dokumenty i filmy klasy B.
8: Not a very well-known record, but the image portrays basically an infant in the infinite cosmos of what could be the eye of creation, ancient pyramids, DNA structures.
1: Kino na festiwalu? Dobry pomysł?
9: Bardzo dobry. Ja myślę, że to powinno być na wszystkich festiwalach. Tak się wyciszyć tutaj, dobre miejsce w ogóle. Jest fajnie, cicho. I ten film też taki, niby taki troszeczkę zagmatwany, bardzo dużo wątków. Ale wciągnął mnie, nie powiem, bardzo mnie wciągnął. Jeszcze obejrzę, ale już się spieszę na Megadeth, nie? Za chwilę.
1: A jaki to film?
3: Intrygujący. Raczej taki klasy B, ale no tak jak z opisu wynika na waszej stronie, bo sprawdzaliśmy, taki zły, że aż dobry.
1: Miałaś okazję wcześniej obejrzeć, czy to jest pierwszy raz?
3: Nie miałam okazji. Nie lubuję się w takich filmach, ale myślę, że ciekawe doświadczenie.
1: Uczestnicy festiwalu mogli też zejść do podziemi stoczni, gdzie była rozstawiona kafejka komputerowa z grami retro na pecety i Atari. W co tutaj gramy?
10: Zdaje się w Quake'a.
1: Tutaj niby można pograć w gry retro, a czy one tak naprawdę są retro?
10: Wiesz co, zależy dla kogo na pewno. Dla młodzieży być może tak, dla mnie, dla starego dziada, który jest prawie przed 30 w sumie jestem, no już może trochę retro. Znaczy w sensie nie retro, no tak.
1: Czyli pamiętamy premierę tych gier?
10: Nie, aż tak to nie. Za moich czasów to już bardziej Quake 3, 4 to już te bardziej czasy, jeżeli chodzi o samego Quake'a. Jest Serious Sam, 1, to tak, to są moje czasy. Pochodziliśmy od koncertu do koncertu ze znajomym, on nagle, ej, idziemy tutaj, takie, okej, okay, dobra, zobaczymy co tu jest. I patrzę, takie właśnie starsze gry, czy tam Rayman, czy tutaj właśnie Quake, po prostu takie back to the roots, że tak powiem. Czyli takie trochę odchamienie się, trochę się oderwanie, bo no wiadomo, teraz jest technologia już dalej, można to wszędzie pobrać, dostać, ale jednak tak właśnie podejść tutaj, gdzie jest taka a la kawiarenka internetowa, takie początek lat 2000, no wspomnienia troszkę wracają.
11: Jedna z najfajniejszych rzeczy to jest, kiedy widzę rodziców z dziećmi. Jedno pokolenie, można powiedzieć, pokazuje swoje dzieciństwa drugiemu.
1: Jeszcze tutaj podejdę, widzę World Party jest ogrywane.
12: World Armageddon dokładnie.
1: Wspomnienia wracają?
12: Tak, przy czym w moim przypadku Worms to jest gra, która nie jest dla mnie jakby retro, tylko cały czas w nią gram, czyli tak jak grałem w nią w 2000 roku, tak grałem w 2005, w 10, w 15, czy teraz w 26.
1: Dobre miejsce na przerwę między koncertami?
12: Zdecydowanie tak, można się rozerwać, wejść sobie do takiej piwnicy, gdzie można się poczuć jak taki rasowy gracz. No jest sporo gier, które są edukacyjnych mniej lub bardziej. Cywilizacja na przykład, która pokazuje historyczne wątki.
1: Dobra, starczy tego odpoczynku. Wróćmy na koncerty, bo działo się naprawdę sporo. Który element imprezy do tej pory był najlepszy?
3: No ja jestem zachwycona przede wszystkim setem Blood Incantation. Po prostu co chłopaki odwalili, to jest mistrzostwo świata.
13: Ja Hostią pierwszy raz na żywo słyszałam i po prostu mega. Zrobiło wrażenie ogromne.
1: A poza koncertami? Co robiło największe wrażenie?
3: No to ja mogę jeszcze za moje dzieciaki powiedzieć, że największe wrażenie na nich zrobiło z kolei strefa retro gier. Tam mogliby przesiedzieć w tej piwnicy cały wieczór.
13: Trzeba było zostawić. Ja cię zwiedzam. Jestem pierwszy raz, pierwszy dzień, także jeszcze wszystko na mnie robi wrażenie. Naczytałam się dużo, także jest mi łatwiej, ale super, zorganizowane.
3: Wiedziałam, że Zak jest wielkim artystą, ale nie wiedziałam, że jest aż tak wielkim chłopem. Jest po prostu genialny. A i te solóweczki gitarowe, gitara z dwoma gryfami, pianino, no po prostu. No i ten ukłon wielki w stronę z jego. Coś pięknego.
14: Uczymy się, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ostatni koncert Turbo super. Super wspomnienia, polski akcent. Bardzo fajnie. Teraz czekamy na Mastodon i na Saxon. I oczywiście na Behemota.
1: Powiedziałaś, uczymy się. Czemu?
14: Jesteśmy pierwszy raz na festiwalu metalowym. Byliśmy na Woodstocku, także w metal powoli wkraczamy, ale jesteśmy zadowoleni. Amatorzy, ale z dużym zaangażowaniem i zapałem.
1: Czyli w przyszłym roku pewnie też przyjedziecie?
14: No, ostatni raz w stoczni, także ciekawe, co będzie w przyszłym roku, nie?
1: Wczoraj na Black Label Society byliście?
14: Super, rewelacja.
1: No i chciałem spytać o ten moment, że tak powiem, tributu dla Ozzy'ego.
14: Super, no. Ozzy zawsze, zawsze w naszych sercach.
1: Który koncert zrobił na tobie największe wrażenie?
15: Death's Wall i pewnie Rotting Christ wczoraj.
1: Czy usłyszałeś na tym festiwalu jakiś zespół na żywo, którego wcześniej zobaczyć nie miałeś okazji?
15: Megadeth! Żyje sporo, bo już 50 lat, ale nie miałem okazji Megadeth widzieć. Zobaczyłem ich wreszcie.
16: Megadeth, Black Label Society, Benediction, Death to All. Na to, co przyjechałem, każdy mnie zadowolił, tak powiem. Hiten zrobił niesamowite wrażenie, Overkill świetnie wypadł. Nie zdążyłem dzisiaj na Jotiria niestety, ale to był też mój cel tego Mystika.
1: Najwięcej osób krążyło między główną sceną i Park Stage. Pomiędzy nimi była też strefa chilloutu, na której odbywały się pokazy w wrestlingu.
17: Rzesło! Rzesło! Rzesło!
1: Co to tu się dzieje w przerwie między koncertami?
18: Makabra! Niesamowity jestem wrestling. Zaczęło się od dwóch, kończy się na 10 i skończy się na jednym. To tylko Mystic Festival i muzyka na ringu.
1: Pierwszy raz okazja, żeby zobaczyć wrestling?
18: Tak, zdecydowanie. No, tak z pół metra to wcześniej tego nie widziałem.
19: Pierwszy raz jestem i szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałam w życiu.
1: Udawana walka na tyle osób?
19: Na razie, szczerze, pogubiłam się, kto to wygrywa.
20: Nikt nie wygrywa, ale każdy przegrywa. bardzo dużo się dzieje, bardzo fajne walki. Normalnie chyba drugi raz jesteśmy na wrestlingu, lepszy niż ten amerykański, naprawdę, polecam serdecznie.
21: Czemu lepszy?
20: Bardziej prawdziwy, bardziej żywy, bliżej ludzi tutaj, a nie w Ameryce, gdzieś tam w hali zamkniętej. Po prostu i reagują na publiczność, na ich ten odzew tłumu, więc polecam serdecznie.
22: No mieliśmy tutaj mecz wrestlingu, pierwszy raz miałam okazję widzieć takie wydarzenie. No przyznam, że się uśmiałam. Nie jest to Fame MMA, jest to znacznie lepsze.
21: Który moment tego wrestlingu najbardziej cię rozbawił?
22: Kiedy weszła cała ekipa i tak, ich stroje naprawdę najlepsze.
23: Nie zapomnijmy o nokaucie przez uduszenie własną łopatą. To jest niezapomniane.
1: Gwiazdami Mystic Festiwalu byli Megadeth, Black Label Society oraz Behemoth. Nergal obiecał na koncercie, że w przyszłości powróci na imprezę, która w przyszłym roku odbędzie się na błoniach Polsat Plus Areny w Gdańsku. Co na to widzowie?
21: Mystic Festival w tym roku żegna się ze Stocznią Gdańską. Czego spodziewałbyś się po tej imprezie w nowej lokalizacji?
24: W nowej lokalizacji? Czego bym się spodziewał? No skoro zmieniałem lokalizację, to się spodziewam tego, że wymyślą coś ciekawego, żeby było tak samo dobrze jak tutaj, nie? Bo Stocznia będzie niezapomniana na pewno. Więcej to znaczy lepiej, nie? Większe sceny, więcej kuźle podziału tutaj, bo tutaj robi się tłocznie, co prawda, ale tak czy siak to jest niezapomniane, nie? Będzie mi brakowało stoczni, no zobaczymy, co to będzie po prostu, ale myślę, że będzie tak czy siak dobrze, albo może i lepiej.
22: Będzie, no, na pewno więcej miejsca, będą może lepsze instalacje też dla ludzi, może więcej będzie atrakcji, no i też przede wszystkim więcej miejsca i oni będą musieli to wcisnąć w jeden dzień mniej tak naprawdę, nie? Bo nie będzie warm-upu. Bo to jest 10-12 z tego co wiem i to na pewno tego, nie? Więcej możliwości.
25: I'm not happy for 3 days, but to be honest, I think everyone expects something like big, huge, that the new place will give us extremely, like very good, how to say it, stars. But to be honest, we have good stars. Megadeth is nice, Behemoth is our star. I expected Korn last year, but they didn't come.
21: Mystic Festival żegna się w tym roku ze Stocznią Gdańską. Czego byś się spodziewał po tym festiwalu w nowym miejscu?
26: Na pewno, żeby był większy wtedy, bo jeśli chodzi o miejsce, te tutaj to ma klimat. Tam już niestety nie będzie tego klimatu. Stadion, beton, szkoda trochę. No ale jeżeli ma się rozwinąć, ma być większy, jak najbardziej niech się przenosi. Najważniejsze, żeby został w Gdańsku. I jest tam duża możliwość ustawienia tych scen. Dodatkowo mamy ten bufor za stadionem, tych działek i tak dalej, gdzie nie będzie to tak mocno przeszkadzało, myślę, że okolicznym mieszkańcom.
1: I to już wszystko, jeśli chodzi o tegoroczny Mystic Festival. Na przyszłoroczną edycję zarezerwujcie sobie czas między 10 i 12 czerwca. Kamil Kostek, Kostka, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Warszawa zyska archipelag. Drogowcy ogłosili przetarg na stworzenie wysp i oceanu wokół palmy na rondzie de Gaulle'a z roślin. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
27: Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami. Już niedługo takie wrażenie będzie sprawiać rondo de Gaulle'a. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na jego rozpłytowanie. Na oferty w tym przetargu czekamy do 15 czerwca, a wybrany wykonawca będzie musiał wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku. Projektowaniu zmian na rondzie towarzyszyła konkretna, wspomniana już wizja. Chcemy, aby otoczenie palmy przypominało nieco tropiki. Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Na pozostałej, rozpłytowanej przestrzeni posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem planujemy rozbetonować około 500 metrów kwadratowych powierzchni i posadzić niemal 7000 bylin i roślin cebulowych. Nie zapominamy przy tym o potrzebach służb. Podobnie jak na rondzie Dmowskiego, pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z warszawskiego ZDM-u.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza dzieciaki na letnie półkolonie. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty i warsztaty rozwijające wyobraźnię.
28: Jakie będą tegoroczne wakacje?
29: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.
2: Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
28: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
2: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteum jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą. Ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
4: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteum. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
28: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteum i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
2: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
28: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
2: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Cogiteumu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metody działania świata.
28: Jakie jeszcze pracownie macie?
4: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
28: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
2: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić, poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczaniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami, więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
28: chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
4: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. I będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
2: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy,

0: Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowywujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Kogiteonu i nie tylko.
1: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Kogiteonu to jest właściwie polana.
0: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
2: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia, mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
1: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
2: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
1: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych nieco starszych?
2: Przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Kogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Antyradio.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More.

0: magazyn Antyradia.
1: Graf SOR, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
2: Graf SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale też dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: To na czym zatem polega ta gra?
2: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
1: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
2: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie od razu, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
1: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
2: No taka była intencja.
1: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem jakiegoś, z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
2: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja, może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
1: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
2: Tak, wpierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
1: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
2: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą i to będzie na przykład zawał mięśnia sercowego, niedrożność, bóle brzucha, o niejasnym charakterze, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
1: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry.
2: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Nie, tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić, ale po przejściu poszczególnych plansz, wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu, czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie. W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
1: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
2: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
1: A czy na przykład jest jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu.
2: Oczywiście moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta i lecząc go w SOR, jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne. Więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala. I również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
1: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
2: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją, możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
1: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
2: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem, znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca. Niejednokrotnie na styku konfliktów, interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile i jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. Chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
1: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
2: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
1: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
2: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa. Na pewno liczy się wiedza teoretyczna, ale ja to obserwuję, doświadczenie i intuicja, którą się zdobywa po latach pracy.
1: A ile trwały prace nad tym symulatorem?
2: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja, oczywiście z mniejszymi lub większymi korektami, to trwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
1: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
2: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych od moich kolegów z pracy, od pań pielęgniarek, od ratowników, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
1: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
2: Oczywiście. Przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
1: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
2: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy, bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
1: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść i się zalogować jako gracz?
2: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce Source Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyniku. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś, nawet kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym takim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
1: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze? Jest taki czat, coś takiego?
2: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
1: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
2: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym, że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe, te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań, nie zawsze one muszą być wykonywane, są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz, moim zdaniem, te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia, wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony, lekarze są w większości młodzi, mają dużo zapału w sobie, entuzjazmu, rozmawiają o pacjentach, proszą się o nich, są bardzo pacjenci wnikliwie zbadani, więc gdzieś tam moim zdaniem te saldo jest bardzo, bardzo na plus. Generalnie wydaje mi się, że jak na miejsca, w którym jest bardzo dużo emocji, dużo stresu, gdzie jest bardzo duże natężenie pracy. Niejednokrotnie SOR-y pracują przez całą dobę w pełnym obłożeniu. Przede wszystkim personel, to zarówno pielęgniarski, jak i ratownicy, jak i lekarze, ale też i panie salowe, że ten personel gdzieś tam się stara, jest często zmęczony, to są miejsca, na które warto spojrzeć moim zdaniem ciepłym i pozytywnym okiem, być mniej krytycznym, bardziej wyrozumiałym i proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy na tym SOR-ze też nie mają łatwo. Żeby tak po ludzku się wszyscy dobrze zrozumieli, to wtedy pacjent będzie zadowolony, a lekarzom i pielęgniarkom, ratownikom ta praca będzie też szła, może nie, że łatwiej, ale przynajmniej przyjemniej.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kolejarze na wakacje będą mieli więcej pracy. Żeby przewieźć spragnionych urlopu, uruchomią 560 pociągów każdej doby. O szczegółach Michał Wrzosek z PKP Intercity.
4: W tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń. Będzie to aż 560 pociągów w ciągu doby. To jest o blisko 50 więcej połączeń niż w ubiegłe lato. Popularne składy Pendolino będą kursować z Bielska Białej do Łódzki. Jest to nowość w rozkładzie. Znajdą się także nowe połączenia do turystycznej miejscowości nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował także w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem i pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Skład wyruszy ze stolicy o godzinie 16, a na miejscu będzie o 21.28. W drodze powrotnej Pendolino będzie wyjeżdżać ze Świnoujścia o 6.26 i dotrze do Warszawy o godzinie 11.59. Co warte jest odnotowania, po raz pierwszy w historii czas podróży pociągu z Warszawy do Świnoujścia będzie taka sama jak z Warszawy na Hel. Dotychczas podróż pociągu do Świnoujścia zajmowała znacznie więcej czasu. Następuje tutaj duże przyspieszenie w stosunku do poprzedniego rozkładu jazdy. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Pociąg ekspresowy EIC Poseidon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu. W ubiegłe lato zaczynał swój bieg w Warszawie. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tzw. szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów. Szczególne znaczenie będą miały też rozkłady wakacyjne dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach od 14 czerwca pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Elk-Horsze pociągi będą już prowadzone lokomotywą nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km. Na godzinę skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie czwarta para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się między innymi w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach. Działa także program lojalnościowy PKP Intercity. Korzysta z niego już ponad 315 tysięcy pasażerów, którzy zgromadzili 371 milionów punktów i odebrali dzięki temu systemowi 4,5 tysiąca bezpłatnych biletów.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Wrzosek z PKP Intercity.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Teraz, moi drodzy, zrobi się naprawdę bardzo smacznie. Aż żałuję, że przez radio nie możemy poczuć zapachów, smaków, ale postaramy się o nich wam opowiedzieć i pobudzić wasze kubki smakowe. Ze mną jest Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Będziemy mówić, moi drodzy, o finale 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Śląskie Smaki. To już 13 i 14 czerwca w weekend w Koszęcinie ta impreza się odbędzie. Rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem do studia, że bardzo rekordowa liczba zgłosiła się do was ludzi, którzy kochają gotować, szkół, osób też prywatnych i co zaskakuje, to są amatorzy.
6: Tak, mamy wyjątkowo bogatą listę amatorów, to jest aż 8 drużyn na 7 miejsc, ale tak, zakwalifikowaliśmy wszystkich. To są i koła gospodyń wiejskich, ale też gotujące osoby, po prostu albo rodzina, albo wręcz pojedyncza osoba. Mamy takie dwie drużyny. Mamy rekordową liczbę szkół gastronomicznych i to nas bardzo cieszy. Tak dużo mówimy o kształceniu młodych pokoleń. 8 drużyn, począwszy tutaj od północy naszego województwa i Żarek aż po południe, czyli Żywiec, Bielsko. Po raz pierwszy pojawiła się również drużyna szkoły gastronomicznej ze Słubic, z Lubuskiego. Bardzo nam miło, bo mamy też tam swojego
5: szpiega, nazwijmy, do kulinarnego.
6: Tak. Kiedyś naszą jurorką była pani Dereń, przewodnicząca Rady Programowej tamtejszego Centrum Produktu Regionalnego i jest tak zakochana w Festiwalu Śląskie Smaki, a też bardzo mocno wspiera szkoły gastronomiczne, uczniów ze szkół gastronomicznych, że postanowiła, że również szkoła ze Słubic przyjedzie do nas na festiwal, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspomniałaś, Magdo, o 13 robimy stady tour dla właśnie takich wpływowych kulinarnie osób. Mm-hmm. Natomiast 14
5: jest impreza otwarta dla wszystkich, tak. Bezpłatna. Każdy może sobie przyjść, tak. Przyjechać do Koszęcina, to jest na Jurze.
6: 14 zapraszamy od godziny 13, zaczyna się konkurs kulinarny, ale już od 12 myślę będzie wszystko w gotowości po to, żeby poczuć naprawdę prawdziwą kuchnię regionalną. Tak naprawdę festiwal lekko ją, jak się to mówi, dekonstruuje, bo tutaj drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale no nie czas.
5: Ale dodajemy do tego, tak, szczyptę swojej własnej fantazji.
6: Tak, i tutaj drużyny prześcigają się właśnie w tej fantazji zarówno połączenia smaków, zarówno sposobów przygotowania, jak i też sposobów podania. No to są jakieś chipsy z Jarmuszu, to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardzo ciekawa, jak wodziągę można
5: ulepszyć, jak to jest bardzo prosta potrawa.
6: Tak, pojawiają się, to mają jakby poszczególne festiwale też do siebie, że często zupełnie niezależnie przecież drużyny, one nie mają ze sobą najmniejszego kontaktu, wpadają na podobne pomysły. W tym roku zapowiedziały, że będzie sporo hekele.
5: Co to jest hekele?
6: Hekele, sałatka śledziowa.
5: Okej, okay. Może dlatego, że śledzi nie jadam, to nie wiedziałam.
6: Śledzi, na przykład śledź na tatarczuku, to jest moja ulubiona przystawka podawana w jednej z restauracji Szlaku Kulinarnego. Śląskie smaki w żarkach, bardzo, bardzo polecam. To jest również sporo żurów na różne sposoby. To jest również sporo królika w tym roku.
5: Na jakie sposoby go zaproponowali, że tak powiem, amatorzy, uczestnicy
6: tego konkursu? Tu nie zdradzają jakby w samym opisie do końca tych swoich pomysłów, natomiast no, jest on w kilku odsłonach jako danie główne. W ogóle ten rok jest również bogaty pod kątem kapusty na wszelkie możliwe sposoby. Nawet bitwę smaków będziemy mieć w takiej
5: słodka kontra kwaśna.
6: Mhm. Tak jest. I to właśnie chodzi
5: o
6: kapustę.
5: A ty wolisz na słodko czy na kwaśne?
6: No, to zależy.
5: Ja na słodko chyba.
6: Ja lubię i tak, i tak.
5: Ale kminek musi być i koperek.
6: Koperek tak, kminek niekoniecznie.
5: No widzisz, jak to jest, popatrz.
6: I tak naprawdę właśnie ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Nie ma dwóch
5: każdy
6: takich samych
5: dom
6: żurków.
5: Bigos smakuje inaczej.
6: I bigosy, i żury. No chyba rolady, można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje tam swoje, odrobinę swojego serca, które trochę inaczej smakuje.
5: Czyli Agnieszko, uściślając, zaczynamy tego 14 w niedzielę. Od której?
6: Od godziny 13 zaczyna się konkurs kulinarny i tutaj wszyscy nasi kucharze będą już gotowi. Program zarówno artystyczny, jak i też towarzyszący, bo są i gry, i zabawy, animacje dla dzieci. Jest zwiedzanie pałacu w Koszęcinie i wystawy dotyczącej zespołu Śląsk wraz z kostiumerią, kostiumy sceniczne zespołu Śląsk oraz możemy też wyjść troszeczkę z zespołu pałacowo-parkowego. Naprzeciwko znajduje się bowiem Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie również będą oprowadzać po wystawach przyrodniczych. Wszystko to okraszone jest oczywiście występami artystycznymi. Przez cały czas od godziny 13 do 19 towarzyszące festiwalowi. Zwieńcza je od 20 lat wierny festiwalowi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w swoim galowym koncercie. To o 19. No i kończymy około godziny 20. To długi dzień czerwcowy, mam nadzieję ciepły, słoneczny. Oprócz tego oczywiście restauracje będą na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki będą serwować swoje dania, będzie można je zakupić, będą pokazy kulinarne, będą degustacje kulinarne. Nie zabraknie oczywiście Remigiusza Rączki jako szefa jury i tego, kto poprowadzi bitwę smaków.
5: Jeszcze powiedz mi, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, to jest o godzinie 17, wręczenie nagród laurotom festiwalu. Rozumiem, że wybieracie jednego laurata, czy to będą trzy miejsca?
6: W każdej kategorii.
5: Aha, w każdej kategorii, to jest podzielone.
6: W każdej kategorii trudno czasem wybrać tak naprawdę jednego. Czasem nawet trudno wybrać trzech spośród tych ośmiu, bo naprawdę poziom, jeżeli chodzi o gastronomiczne festiwalu, jest bardzo wysoki i to za każdym razem jurorzy podkreślają. Czasem mamy w gronie jurorów takich, którzy w wielu festiwalach już byli, więc mają to porównanie na przestrzeni lat, ale często mamy też takie osoby, które są całkiem świeże w naszym jury, jak chociażby no właśnie takie nabytki, czy z Warszawy, czy z Lubuskiego, gdzie znawcy kuchni regionalnej również są w jury i nieodłącznie zawsze powtarzają, że no takiej ferii smaków.
5: A co jest nagrodą w takim konkursie? Pytam w imieniu tych, którzy na przykład w przyszłym roku chcieliby się zgłosić.
6: Jest to przede wszystkim statuetka złotego, brązowego bądź srebrnego fartucha, ale oprócz tego nagrody rzeczowe to są jakiegoś rodzaju malaksery, roboty kuchenne,
5: sprzęt ale ta
6: kuchenny.
5: Statuetka chyba, jeżeli już potem na przykład otworzymy sobie restaurację, to ona coś znaczy, moi drodzy, także wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. I też mam takie poczucie, że my coraz bardziej doceniamy kuchnię śląską od tej takiej innej też strony i w ogóle stajemy się takimi smakoszami. Zależy nam na tym, że niekoniecznie byle jak i dużo, może być mało, ale dobrze, smacznie z takich świeżych produktów, prawda? To jest najważniejsze.
6: Tak, no i przede wszystkim z takim wiodącym trendem w ogóle w gastronomii, takiej gastronomii profesjonalnej, jest to, żeby jak najmniej marnować jedzenia. Także w tej chwili rzeczywiście w ramach zrównoważonego rozwoju, który również w gastronomii restauracje starają się wdrożyć, jest również to, żeby i namawiać swoich gości na to, żeby zawsze nakładali gdzieś przy samodzielnej obsłudze takie porcje, które jesteśmy w stanie zjeść, ale również sami szefowie kuchni przy serwowanych daniach, serwowanych obiadach i porcjach kładą nacisk na to, żeby zjadać raczej wszystko i nie marnować tego jedzenia. No to bardzo duży nacisk się kładzie na całym świecie.
5: 14 czerwca to jest niedziela i 20 finał 20 edycji Festiwalu Śląskie Smaki w Koszęcinie z występem zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wstęp jest wolny, a moim gościem była Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję Ci bardzo.
6: Serdecznie zapraszam, nie może tam Państwa zabraknąć.
5: Ja zgłodniałam.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Florence and the Machine.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Anty Radia.
1: Takiego wyzwania jeszcze nikt nie podejmował. Dwóch przyjaciół ustanowiło rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W trakcie tego wyzwania udało mi się z nimi porozmawiać, mówi jeden ze śmiałków, Paweł Klica.
2: To jest rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jest ich 330, zajmie nam to 19 godzin i będziemy zarazem najszybszymi osobami, które ten rekord pobiją, no bo nikt go wcześniej nie próbował pobić w ogóle.
1: Skąd taki pomysł?
2: Mieszkałem przez parę lat w Londynie i tam bardzo popularny jest tak zwany Tube Challenge, gdzie próbuje się właśnie odwiedzić jak najszybciej wszystkie przystanki metra. Metra na Śląsku nie ma, ale są tramwaje, więc pomyślałem, że warto spróbować z tramwajami i po paru dniach intensywnych prac udało mi się ułożyć scenariusz. Później co prawda zamknięto mi estakadę, ale udało się go przerobić tak, że mam nadzieję, że uda nam się te 330 przystanków jeszcze dziś przejechać.
1: To znaczy tak, wsiadacie na początku jakiejś danej linii i wysiadacie na końcu, tak? Dobrze to rozumiem?
2: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwaj albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać. Korzystamy także z komunikacji miejskiej, więc na przykład jeździmy między niektórymi przystankami autobusami, a o godzinie 19.30 moje wielkie Tour de Force, czyli będziemy jechać metro rowerem przez 4 km, żeby złapać tramwaj z Konstantynowa, więc wszystko jeszcze przed nami.
1: Czyli z każdego przystanku trzeba albo odjechać, albo na nim wysiąść. Dobrze to rozumiem teraz?
2: Albo przez niego przejechać. Więc jadąc z punktu A do punktu B, zaliczamy wszystkie przystanki po drodze. To są te standardowe zasady właśnie obowiązujące w Londynie. Tamte bicia rekordów odbywają się od wielu dziesiąt lat nawet. U nas jeszcze tego nie ma, więc jako pierwsi wytyczamy szlaki, ustalamy zasady. Takie sobie wymyśliliśmy, żeby nie było za prosto.
1: To w takim razie, jak idzie do tej pory? Na jakim etapie jesteście?
2: W tym momencie stoimy pod Stadionem Śląskim i jesteśmy na przystanku numer 159, czyli jesteśmy prawie w połowie. Jeszcze troszkę przed nami. Jest to 9 godzina naszej podróży. Wyruszyliśmy o 3.40 rano z Gliwic. Kończymy o 22.45 pod Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej.
1: To w takim razie, czy jest już zmęczenie, bo to już kilka godzin w tej komunikacji miejskiej spędziliście?
2: Adrenalina buzuje, antyperspiranty także, także wydaje mi się, że póki co przynajmniej kolejne parę godzin będzie jeszcze bardzo przyjemne. A co potem, zobaczymy.
1: No właśnie, to jak sobie radzicie na przykład z jedzeniem, albo gdzieś tam trzeba się też załatwić w międzyczasie?
2: Nie ukrywam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było założenie sobie cewników. Naturalnie żartuję, żadnych cewników nie mamy. W planie przewidziane są przystanki na przysłowiowe siku i na przysłowiową bułkę z masłem. Także wszystko jest to zaplanowane do czasu, aż któregoś z nas nie rozboli brzuch, ale póki co to się nie wydarzyło. Mieliśmy w Zabrzu dużo czasu pod kebabem pana Podolskiego, natomiast nie skusiliśmy się, byliśmy twardzi, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
3: Cześć, nazywam się Rafał Pietrzak.
1: Jakie emocje teraz podczas pobijania, próby pobicia tego rekordu, a w zasadzie to chyba można powiedzieć ustanowienia, tak, rekordu?
3: Ustanawiania, no tak. Znaczy, był kryzys chwilkę temu, taki, po co to w ogóle, już było zmęczenie, ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę od początku nie miało to większego sensu, więc tylko zmęczenie mi podpowiadało złe nastawienie, więc już minął kryzys i się trzymamy i dużo kontemplacji. Powiem szczerze, że podróżując notorycznie, bez konkretnego celu, zatapiam się w kontemplacji nad tym, co widzę, nad miastami, które są bardzo podobne, nad ludźmi, którzy wsiadają, nad podróżą, która nie ma w sobie takiego fokusu, że ona jest po coś, do czegoś i jakimś zadaniu, nie? Więc ja sobie tak czerpię kontemplację z tego, no.
1: Jak wam się podobają te nasze tramwaje śląskie?
3: Znaczy ja z racji zawodu często na Śląsku jestem i przemierzam Śląsk, ale nie aż tak intensywnie. Jak się podobają tramwaje? Po pierwsze, i po pierwsze powiem tak, nie jest to w ogóle sponsorowane przez tramwaje śląskie, ani przez żadną inną. Paweł Klica sponsoruje to z własnej kieszeni. Naprawdę. Do tej pory wszystko jest punktualnie. Jakby, więc mogę potwierdzić, że do tej pory żadnego spóźnienia z winy tramwaju. Także punktualnie, czyściutko, bardzo elegancko, bardzo elegancko, bardzo elegancko.
1: Gdzie będzie ten rekord jakby wpisany? On gdzieś będzie wpisany, jak się uda?
2: W moim sercu i w sercu wszystkich Ślązaków.
1: Okej, czyli nie będziecie gdzieś tego zgłaszać do jakiejś księgi Guinnessa?
2: Bicie rekordu Guinnessa każdorazowo kosztuje bardzo wiele pieniędzy. Mam tutaj na myśli tysiące dolarów, więc w sytuacji, gdzie mówimy jednak o tramwajach, które bywają nieprzewidywalne, inwestycja kilku tysięcy dolarów, żeby na przykład skończyć bicie rekordu na zajezdni w Gliwicach, bo tramwaj nie wyjechał, byłaby problematyczna. Więc bijemy ten rekord tak naprawdę Bogu była muzą, ale przede wszystkim dla siebie i dla wszystkich, którzy chcieliby go pobić w przyszłości, bo nie jest to prawdopodobnie ostatnie słowo. Dziś zamknięty jest przejazd przez rondo, jeszcze miał być otwarty, natomiast cały czas rondo jest zamknięte, więc tego przystanku nie możemy odwiedzić, ale być może, gdy będzie ten przystanek otwarty, to da się skrócić czas podróży z 19 godzin do 18, więc mamy nadzieję, że jeszcze ktoś się tego wyzwania podejmie w przyszłości.
1: Rondo w Katowicach, mówimy o tym rondzie.
2: Rondzie w Katowicach, tak. Ważne rondo tramwajowe, które dzisiaj należy z każdej strony objechać.
1: Właśnie chyba przyjechał kolejny tramwaj. Koszutka, słoneczna pętla, tak?
3: To jest nasz tramwaj. Musimy jechać dalej.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Wschodnia obwodnica Warszawy doczeka się projektu. Ogłoszono przetarg. Firma, która go wygra, ma przygotować kilka wariantów tej 16-kilometrowej trasy. Po wybraniu jednego i uzyskaniu decyzji środowiskowej powstanie projekt budowlany. O szczegółach Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S7. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego. Umowę na pracę przygotowawczą o wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy m.in. spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji, szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038.
4: Biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Warszawa Wschód, trasa o długości około 16 km stanowi ostatnią brakującą część warszawskiego węzła drogowego. Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy. Powstaną m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Tarnowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: OZE SRO go dofinansowane. Katowice dostały ponad 28 milionów z Unii na montaż fotowoltaiki. W sumie na 5 projektów popłynie 51 milionów złotych. Miasto Michał Mendela.
6: Walka o lepszą jakość powietrza to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o Katowice. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z miejskiego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. Dzięki niemu od 2015 roku wymienionych zostało blisko 10,5 tysiąca pieców, a miasto dofinansowało te wymiany, przekazując na ten cel ponad 94 miliony złotych. Natomiast ważnym elementem dbania o poprawę jakości powietrza w Katowicach jest również montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Ta energia z OZE generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń, a z drugiej strony stanowi taką stabilną alternatywę dla kosztów energii, które zwłaszcza przy tak burzliwej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce obecnie, ulegają dużym wahaniom. Pozyskane dofinansowanie unijne pozwoli na montaż instalacji w Katowicach o łącznej mocy ponad 4,6 MW-pików, a więc przeszło 4 razy tyle, co farma fotowoltaiczna na zrekultywowanym wysypisku odpadów MPGK Katowice przy ulicy Żwirowej. A tu warto tylko wspomnieć, że jej funkcjonowanie spowodowało, że o 20% mniej energii MPGK zużywa do obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej farmy nie było. Mówimy o dofinansowaniu, które miasto Katowice uzyskało na 5 projektów. To 5 projektów dotyczących kolejnych instalacji OZE w naszym mieście. Łączna wartość tego dofinansowania to 28 milionów złotych, a całkowita wartość tych projektów to ponad 51 milionów 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o te projekty, to budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla katowickiego hubu gamingowo-technologicznego i ten projekt obejmuje montaż dwóch takich instalacji fotowoltaicznych o mocy około 750 kW-pików każda wraz z magazynami energii. Infrastruktura zostanie zbudowana na potrzeby zasilania katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, który powstaje na terenie dawnej KWK Wieczorek. Drugim projektem jest montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła przy Stadionie Miejskim w Katowicach. Chodzi o Arenę Katowice i o instalację, która zostanie zamontowana na dachu hali sportowej tego kompleksu. Jej moc to około 300 kW-pików. Zamontowana w ramach tego projektu też zostanie pompa ciepła, która będzie wykorzystywana do podgrzewania murawy boiska głównego obiektu. Trzecim projektem jest budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej dla Katowic. Mówimy tu o farmie fotowoltaicznej, która będzie prawie dwa razy tak duża jak ta, którą już miasto posiada na terenie przy MPGK, bo to będą takie dwie instalacje o mocy zbliżonej do 1 MW-pika, każda z nich, więc prawie dwa razy tyle, co ta instalacja przy MPGK. Te instalacje zostaną zrealizowane przy ulicy Stawiska w rejonie ulic Woźniaka i Wiosny Ludów, a więc w katowickich Szopienicach. Energia produkowana przez tą elektrownię przeznaczona zostanie do zasilania punktów poboru energii, które należą do miasta, więc to będą budynki użyteczności publicznej, znajdujące się nawet w dużym oddaleniu od tej elektrowni, ale będzie to działało na zasadzie takiej, że ta energia będzie trafiała do sieci ogólnej, a miasto będzie mogło po prostu wykorzystać tą energię do zasilania innych obiektów, a więc to będą budynki takie jak Urząd Miasta, miejskie przedszkola, żłobki, ale też taka infrastruktura użyteczności publicznej jak sygnalizacje świetlne czy oświetlenie uliczne. Coś, z czego tak na dobrą sprawę każdy z nas korzysta na co dzień. Czwartym projektem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice. Etap drugi, tu już mówimy o konkretnych obiektach, więc będą to instalacje fotowoltaiczne dla takich budynków jak Pałac Młodzieży, Urząd Stanu Cywilnego, czy też Miejski Dom Kultury, Szopienice Giszowiec i tu mówimy o filii przy ulicy Hallera. I ostatni projekt, piąty, to zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, też w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice, etap trzeci, natomiast tu chodzi przede wszystkim o przedszkola, o szkoły. Takich placówek zostało wybranych 14. Każda z instalacji fotowoltaicznych tutaj będzie miała moc do 50 kW, natomiast to jeszcze będzie podlegało weryfikacji, jak duża ta instalacja na konkretnej placówce będzie mogła być zainstalowana. Prace w ramach tego projektu mają objąć nie tylko projektowanie, ale również roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie całej procedury włączenia do sieci tych instalacji. Wszystkie te projekty będą realizowane do końca 2027 roku, z wyjątkiem tego ostatniego zadania, które ze względu na dużą liczbę lokalizacji, bo będzie ich aż 14, zostanie zakończone do końca pierwszego kwartału 2028.
7: Brzmi to jak dużo energii w wielu miejscach, bo mówimy tutaj i o urzędzie, i o szkołach, przedszkolach, żłobkach, sygnalizacji świetlnej, domach kultury i tak dalej, i tak dalej. Czy miasto już sobie policzyło, ile zaoszczędzi na rachunkach, biorąc tak wszystkie te 5 projektów razem?
6: Jest to niepoliczalne, ze względu na to, że te ceny energii cały czas się zmieniają, a miasto też kupuje tę energię w ramach grupy zakupowej funkcjonującej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tak na dobrą sprawę, dopiero zderzenie zużycia energii z tą ofertą, jaką w ramach tej grupy zakupowej miasto otrzyma na lata po 2028 roku, może pokazać nam, o jakiej skali oszczędności będziemy mówili. Natomiast to, jak funkcjonuje ta instalacja fotowoltaiczna przy MPGK, pokazuje, że rzeczywiście o 20% zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej pochodzącej z takich konwencjonalnych źródeł energii na potrzeby obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej instalacji nie było. Więc tak na dobrą sprawę zakładamy z jednej strony oszczędności w przyszłości, natomiast z drugiej strony to jest też takie zmniejszenie zwiększenie tego miksu energetycznego, z którego miasto może korzystać, tak aby funkcjonować na co dzień. Stajemy się bardziej niezależni, jeżeli chodzi o te konwencjonalne źródła energii, czy też ogrzewania, bo to w różnych zasobach później może być wykorzystywane do różnych celów, bo w ramach tego projektu również będą montowane pompy ciepła.
7: Czyli będzie taniej, ale nie wiadomo o ile.
6: Tak, zdecydowanie będzie taniej, chociaż na ten moment, jeżeli mówimy o perspektywie uruchomienia tych instalacji po roku 2027, a w przypadku tego ostatniego projektu nawet 2028, trudno przewidzieć, jakie ceny energii wtedy będą.
7: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
0: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: A kuku, zdziwieni? No to tak jak ja, tak? Mieliśmy dziś spotkać się później, ale nastąpiła nieoczekiwana zmiana planów, przesunięcia w grafiku za tydzień. Sprawy organizacyjne za nami, to teraz najważniejsze pytanie tej niedzieli. Czy jesteście gotowi na Foo Fighters? Jutro powrót zespołu do Polski. Przypominam, widzimy się na PGE Narodowym. Na pewno będzie rokowo i na pewno będzie głośno, a bilety ciągle są do wygrania w Antyradiu. Ja na przykład mam dla was dziś w Pełni Kultury dwie podwójne wejściówki. No i właśnie, to jest Pełnia Kultury. Grzegorz Kornacki, jedziemy.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Foo Fighters wracają do Polski już jutro. Koncert na PGE Narodowym w Warszawie nadchodzi, a ja mam dla was dwie podwójne wejściówki. Żeby dostać pierwszą, napiszcie mi teraz na grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Co byście powiedzieli Dave'owi Grohlowi, gdybyście spotkali go przed stadionem, żeby wpuścił was do środka? Odezwa się do zwycięzcy, a wy słuchajcie dalej, bo jeszcze w tej pełni kultury drugi podwójny bilet na jutrzejszy koncert FUS.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Co koncert, to rekord. Metallica w tym roku, gdzie się nie pojawi, tam bije rekord. Pamiętacie może, że na Stadionie Śląskim w Chorzowie było coś około 90 tysięcy osób? To największe stadionowe wydarzenie w naszym kraju. To samo już później stało się w Bolonii i bliżej nas w Berlinie. Na Stadionie Olimpijskim było 95 tysięcy osób. Najwięcej w historii tego obiektu. Setlista była bardzo podobna do tej z Chorzowa sprzed prawie już miesiąca, a lokalny smaczek w Berlinie. No, tutaj danie było na bardzo gorąco. Otóż był to utwór Zone zespołu Rammstein. Po ósmej w pełni kultury David Gilmour, który coś szykuje.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Promocja Nie Hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: David Gilmour znów w studiu nagraniowym. Zdjęcia muzyka przy pracy wrzuciła ostatnio do sieci jego partnerka, podpisując je krótko: w studio w tym tygodniu znacznie chłodniej niż na zewnątrz. Konkretów nie ma. Gilmour jednak już po wydaniu ostatniej płyty Luck and Strange mówił, że ma tyle materiału, że kolejny album to jest kwestia niedługiego czasu. Czekamy i trzymamy kciuki też za koncerty, oby tak dobre jak te z ostatniej trasy, towarzyszącej właśnie albumowi Luck and Strange. To jest Pełnia kultury. Przed nami jeszcze festiwalowy zawrót głowy, kino nie tylko dla małych i bilety na Foo Fighters. Grzegorz Kornacki, zostańcie z Antyradiem.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Za wszelką cenę, taki tytuł będzie nosić kolejna ekranizacja powieści Harlana Cobena, nakręcona przez Netflixa. Mowa o wersji amerykańskiej, nie o polskim serialu, bo polski Netflix też Harlana Cobena przecież ekranizuje. Tym razem fabuła ma być skupiona wokół ojca, którym odsiaduje dożywocie za zabójstwo dziecka. Tyle tylko, że tego dziecka nie zabił. Do tego nagle wypływają jeszcze dowody na to, że wspomniane dziecko jednak żyje. Co pozostaje innego, jak tylko ucieczka z więzienia, żeby odkryć prawdę? Premiera w czwartek.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Opóźnia się, ale będzie. Pojawiła się wideo zapowiedź nowej gry z serii Tomb Raider. Nowej, starej, bo twórcy zaserwują nam podobny produkt trzeci raz z rzędu. Do sieci trafił oficjalny zwiastun Tomb Raider Legacy of Atlantis. To jest drugi już remake pierwszej gry z serii, czyli Tomb Raidera sprzed 30 lat. To właśnie z okazji tego 30-lecia powstaje odświeżona wersja tytułu. Na 30-lecie jednak, jak to mają w zwyczaju takie to rocznicowe produkty, nie zdąży, bo złapała opóźnienie i ukaże się w lutym 2027 roku. Ale jeśli fani kochają, to poczekają.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: The Rolling Stones mogą wyruszyć w trasę koncertową. Ma na to nadzieję Mick Jagger, który pytany o koncertowe plany grupy stwierdził, że nie może już się doczekać grania live. Według nieoficjalnych informacji The Rolling Stones zrezygnowali z grania w zeszłym roku i w tym roku, ale może coś jeszcze nadejdzie. Podobno hamulcowym był Keith Richards, a według oficjalnych informacji Keith Richards właśnie został pradziadkiem. Może mu się odmieni. Zaraz będziecie mieć szansę na bilety koncertowe, ale nie na The Rolling Stones, a na jutrzejszy koncert Foo Fighters. Zostańcie z Antyradiem, to jest Pełnia Kultury.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Foo Fighters jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Chcesz iść, a jeszcze nie masz biletów? Proszę bardzo, oto ja, cały na biało. Włącz skrzynkę mailową, wpisz grzegorz.kornacki@antyradio.pl i napisz w mailu ciąg dalszy tej historii. Wchodzi Dave Grohl na scenę PGE Narodowego, wskazuje palcem na tłum i wykrzykuje. No właśnie, co wykrzykuje? Odezwa się do zwycięskiego mailowego krzykacza.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Festiwalowy tydzień przed nami. We wtorek, dzień po koncercie Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie, w Krakowie rusza Lost Generation Festival. To będzie pierwsza edycja tego wydarzenia. W Tauro na arenie zobaczymy The Offspring, Papa Roach, The Rasmus czy Hollywood Undead. Jak się chce, to się da zebrać mocny line-up w tym właśnie miejscu. Ale lećmy dalej. W środę odpoczywamy, no chyba, że jedziecie na Kings of Leon do łódki Atlas Areny. W czwartek natomiast przed nami Summer Punch Festival. W czwartek i w piątek. Na letniej scenie progresji wystąpią m.in. Bad Omens, Three Days Grace czy POD. Intensywny sezon koncertowy w pełni. Bilety w Antyradiu warto śledzić, bo będzie się działo nie tylko na polach festiwalowych, ale i na naszej antenie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
1: /.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gviazde Roka v Anti Radio.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Anti Radio.

0: TV Euro AGD.
1: Jak okazje?
2: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wraca Toy Story. Dobra, dobra, nie mówcie, że was to nie interesuje. I tak wiem, że część pójdzie z dzieciakami, a część z sentymentu. Kultowa animacja wejdzie na ekrany polskich kin w środę. Tym razem wyzwaniem dla zabawek będą nie tylko zmiana statusu poszczególnych z nich, ale i kolejna nowość w dziecięcym pokoju. Teraz to poważny przeciwnik. Tablet przypominający żabę. Cały film trwa nieco ponad 1,5 godziny. Da się wysiedzieć, a za chwilę o filmie zdecydowanie innego kalibru.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Jedni mówią dzieło, inni, że reżyser ma ambicje, ale Bergmanem to nie jest. W piątek przed nami premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. To jest ten film, który zbierał wielkie owacje na stojąco, a teraz będzie musiał zderzyć się z masową publiką. Całość opowiada o relacji laureata literackiego Nobla z córką w szczytowym okresie zimnej wojny. Oboje ruszają w podróż przez zrujnowane Niemcy, od amerykańskiej do sowieckiej strefy wpływów. Zdjęcia, jak przystało na powojenne Niemcy, były kręcone w ogromnej mierze w Polsce, od Wrocławia przez Cieszyn po Warszawę. No, czekam na efekty. Jestem ciekawy, jak to wypaliło w rzeczywistości, a nie tylko w festiwalowych realiach. Tak czy inaczej, wszystkich z Was, od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Poznań po Wrocław, Kraków czy Rzeszów, zapraszam już na jutro na Prawdę Antyradia, na Rock Newsy i za tydzień oczywiście na Pełnię Kultury. Tym razem zaczniemy o 10:00. Grzegorz Kornacki, do usłyszenia.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dariusz Szwakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Plus The Rock Up on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Tok w Rock w Antyradiu.
1: 6 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielę, 14 czerwca. A dzisiejszy niedzielny program rozpocznę od informacji, że Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który wydał studyjny album muzyczny. To był 1999 rok i album Abba Pater, którego ze zrozumiałych względów nie będę grał na antenie Antyradia, ale za to zagram Rammstein, zagram Pink Floyd, czy zagram także Måneskin. No i będę z Państwem oczywiście do godziny 14. A dzisiaj m.in. bluzgające papugi, dyrektywa śniadaniowa, czyli o nowych przepisach Unii Europejskiej, no i o atrakcjach, które szykujemy dla Was już od jutra w Antyradiu, a będzie się działo naprawdę dużo. Tymczasem zespół Niespokojnych Nóg, czyli You Shook Me All Night Long. ACDC na antenie Antyradia. Na dobry początek. Dzień dobry raz jeszcze, a w każdej sprawie przyjmuję maile pod adresem konrad@antyradio.pl.

Kiedy sprawdzi się skład muzyków biorących udział w tym nagraniu, Pink Floyd, Hey You, no to jest tak, Roger Waters, wokal, David Gilmour, wokal, akustyczna gitara 6- i 12-strunowa, gitara elektryczna również, Richard Wright, elektryczne pianino Fendera, organy Hammonda, Nick Mason, perkusja i uwaga, James Guthrie, ręczna wiertarka. W tym utworze słychać wiertarkę, co zresztą przypomina mi pewną anegdotkę z mojego życia, jak słuchałem w domu, to był chyba album Amma Gamma, albo Umma Gumma, różnie się mówi. I jakoś tak inaczej brzmiała ta wersja, ale mi się podobało. Kiedy zapauzowałem płytę, okazało się, że to sąsiad wierci, robi remont po prostu obok. No jakoś to się idealnie wpasowało w muzykę i koncepcję Pink Floyd na wskroś eksperymentatorską. Zresztą jak Państwo

0: 8 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: 22 minuty pozostały do godziny 11, a ja informuję, że organizatorzy festiwalu Jana Borysewicza przedstawili harmonogram imprezy. To będzie 25 lipca na Zamku Ćmielów, to już wiemy, ale jest dokładna rozpiska godzinowa. No i między innymi czekają wszystkich gitarzystów zapalonych w temacie warsztaty mistrzowskie z Markiem Radulim czy Jackiem Królikiem. Będzie osobiste spotkanie z Janem Borysewiczem i Lady Punk. Nie takie, że tam pod sceną, tylko po prostu normalnie chyba będzie można z panami porozmawiać. Występ finalistów Riff Challenge, to się odbywało od jakiegoś czasu. Spotkanie z twórcami filmu Mniej Obcy, to jest ten film o Janie Borysewiczu, który ma się ukazać za jakiś czas, i będzie prezentacja fragmentów filmu biograficznego. No i na scenie wystąpią Wojciech Cugowski, Roni Romero i Gus G, czy Lady Punk oczywiście na 45-lecie swoje. Panowie dziarsko grają w tym roku i bardzo dobrze grają. Byłem na jednym z koncertów na Torwarze. Naprawdę warto odwiedzić Lady Punk w okresie ich, no może nawet zaryzykuję to stwierdzenie, szczytowej formy, bo naprawdę jeśli chodzi o granie na żywo, to nie ma się do czego przyczepić. A teraz już na antenie Zamki na Piasku w Antyradiu.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Peter Gabriel, Slash Hammer. Z albumu Soul, który dopiero co skończył 40 lat. A to był 19 maja 1986 roku. A Peter Gabriel znów uzależnił swój kalendarz wydawniczy od kalendarza księżycowego i publikuje single z nowej płyty OI o każdej pełni księżyca, tak jak to robił przy albumie I.O. Ostatnio opublikował utwór A Hard Lesson, którego zalążek sięga no jeszcze czasów Soul, czyli lat 80. No czasami tak jest, że pewne rzeczy potrzebują dojrzeć, na pewne rzeczy jest odpowiedni czas. A propos czasu, 6 minut i 31 sekund pozostało do godziny 11. Ja do Państwa wrócę jeszcze.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Prawie 10 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, zapraszam na drugą godzinę Skoku w Rok w niedzielę. No, mówiłem o dyrektywie śniadaniowej. Unia Europejska podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o kolejne produkty. I w ramach tej nowej dyrektywy niektóre produkty będą musiały spełnić bardziej wyśrubowane normy. Na przykład dżemy będą musiały zawierać więcej owoców niż dotychczas, żeby taki produkt nazywać dżemem. Co do miodów, będzie obowiązek pozostawiania w środku pyłku, a także informowania o składzie i pochodzeniu. No i sprawa też będzie dotyczyć soków. Tu zmienią się kryteria, w ramach których będzie można je nazywać sokami o obniżonej zawartości cukru. No, także trochę się pozmienia na półkach, ale tak nie z dnia na dzień. Oczywiście te produkty, które tam są, no to będą musiały zostać najpierw kupione i dopiero zostaną zastąpione przez te o nowych etykietach. No, znając jednak kreatywność producentów, no to pewnie zaczną teraz nazywać dżemy, nie wiem, dżemorami, tam dżemi, dżemosław. To samo będzie dotyczyć miodów, nie będzie miód, tylko nie wiem, miodzicho na przykład. No, oni znajdą już na to sposób. Także no, będzie pole do popisu, jeśli chodzi o kreatywność. A to już Evanescence na antenie Antyradia, za chwilę The Sex Pistols.

0: Def Leppard, Love Bites na antenie Antyradia. No właśnie, miłość kąsa, a papugi bluzgają. Co prawda to jest historia sprzed kilku lat, ale wyczytałem ją teraz i strasznie mnie rozbawiła. Otóż w brytyjskim zoo kilka papug tak się rozszalało z wulgaryzmami i obrażało gości, że sytuacja zupełnie wymknęła się spod kontroli. Ich przekleństwa wywoływały salwy śmiechów wśród pracowników, mówi dyrektor zoo. Papugi zaczęły śmiech naśladować, teraz jedna rzuca przekleństwo, reszta się śmieje, co je wzajemnie nakręca. No więc postanowiono ptaki rozdzielić i dyrektor dodał, że mam nadzieję, że teraz, kiedy są rozdzielone, nauczą się różnych słów, ale jeśli nauczą innych wulgarnego języka i skończę z 250 przeklinającymi ptakami, nie wiem, co zrobimy. No, muszę w sumie sprawdzić, jak się sytuacja skończyła. Z papugami to tak bywa, proszę Państwa. Raz była też sytuacja, kiedy jedna z papug to nawet wsypała cały gang narkotykowy, bo była w posiadaniu członków tego gangu i tam rzucała jakieś hasła typu koks czy pieniądze. No i naprawdę udało się ten gang przez to sypnięcie papugi zamknąć.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy.

0: najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
1: Ezoteryczny Poznań.
0: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Pan Grzegorz do mnie napisał pod konrad@antyradio.pl. Panom z gangów narkotykowych po prostu się pomyliło. Kumple im powiedzieli, że dobrze mieć papugę w razie sprawy sądowej, tylko zapomnieli powiedzieć, o jaką papugę chodzi. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Ja przypomnę, że w gangu też była pani. Ona chyba była w ogóle główną właścicielką papugi. Ja sprawdziłem tę historię. To było rok temu. Ptak powtarzał słowa zasłyszane od dealerów, między innymi 2 za 25, 2 za 25. No i tu chodziło o słowa oznaczające dwie porcje kokainy za 25 funtów. No i to wideo z gadającą papugą znajdowało się w telefonie podejrzanych. Było jednym z kluczowych dowodów w sprawie. Posadzono wcześniej 15 osób z gangu narkotykowego. No oczywiście zamieszana we wszystko papuga jako świadek koronny pozostała na wolności. Pewnie przefarbowali tam na gawrona czy gołębia, żeby jej gangsterzy nie zrobili krzywdy. No, w program ochrony świadków koronnych to jest poważna sprawa. A to YouTube na antenie Antyradia.

0: The Darkness w Antyradiu jeszcze przed godziną 12, a po godzinie 12 zdradzę, co mnie ostatnio nurtuje i dojrzało, żebym w końcu to powiedział.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rock w Antyradiu.
1: A tę godzinę Skoku w Rock rozpoczęliśmy od nowości, od The Rolling Stones, Rough and Twisted. Na naszej antenie 7,5 minuty po godzinie 12. Ja chciałem powiedzieć o tym, co mnie nurtuje, a nawet troszkę frustruje. Mowa o takich nagłówkach, które brzmią jak zagadki Sfinksa. Nie wiem, czy Państwo się z czymś takim zetknęli, ale przeglądając prasę weekendową, żeby Państwa jakoś zainteresować w niedzielę, no to natrafiłem na takie nagłówki. Pachnie anyżem i rośnie na drzewach. Polacy rzadko przynoszą go w koszykach. Co to może być? Chyba wejdę w ten artykuł. Nie, chyba jednak mi się nie chce. Kolejny artykuł. Nie Sopot i nie Hel. To tu jest najcieplejsza woda i najlepsza pogoda. Tu jeszcze jest jakiś materiał promocyjny, ale w tym samym stylu. Nie monitor, nie karta graficzna. Ten sprzęt robi największą różnicę. No, wysyp jest takich artykułów. Nie wiem z jakiego powodu. Znaczy wiem dlaczego, żeby zainteresować odbiorcę i nabijać kliki. Później się okazuje, że to jest zupełnie nie to, co sugerował tytuł i tak dalej, i tak dalej. A wszystko na modłę chodzi i bije, coś tam i żyje i człowieku się domyśl. No i każą wchodzić w tego typu różne jakości artykuły. No dobrze, to takie słówko na marginesie. Lecimy dalej z Antyradiem i z Lenem Krawicem.

0: bardzo wesoło. Blondie na antenie Antyradia, 23 minuty po godzinie 12. Taka przyjemna niedzielka, a już jutro rozpoczynamy nowy tydzień, w którym to, proszę Państwa, będzie się działo. Będzie się działo na żywo, na mieście, jak to się mówi, ponieważ pod PGE Narodowym rozstawiamy nasze studio plenerowe między godziną 16 a 20 przed koncertem Foo Fighters. Oczywiście będzie można wpaść do nas, porobić sobie jakieś zdjęcia, porozmawiać z naszymi prezenterami. Po godzinie 23 z kolei będzie specjalna audycja pokoncertowa. Wtedy będziecie mogli dzwonić pod nasz numer 321-321-666. Usłyszy Was świat i będziecie mogli powiedzieć, jak tam było na koncercie Foo Fighters, ale tutaj się nie zatrzymujemy, ponieważ we czwartek i w piątek również rozstawiamy nasze studio plenerowe. To z okazji Summer Punch Festival pod letnią sceną progresji, także Antyradio będzie do złapania na mieście. Natomiast do złapania w tej godzinie tacy artyści jak Billy Idol, Dire Straits czy Krzysztof Zalewski.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w

0: posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w antyradiu, jasne?
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7000.

0: Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
9: Wspólny, więc my matkę jakiej nie przeżyli.
8: Audioslave.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

artysta przeżywa, a my się przenosimy do Radomia. Proszę Państwa, czytam, a propos też nagłówków zresztą, lotnisko w Radomiu odlicza. Niedziela będzie historycznym dniem. No i tak się zastanawiam, cóż może być tym historycznym dniem? Z jakiegoż to powodu? Samolot przyleci do Radomia, proszę Państwa. No ale biorąc pod uwagę, że to Radom, no to jeśli samolot przylatuje, to już jest duże święto. Ale jaki? Boeing 787 Dreamliner. I zabierze klientów na Madagaskar. Fajnie. No właśnie, tak to, proszę Państwa, wygląda. Jakie lotnisko, takie święto i takie cele, a my lecimy dalej z Dire Straits. No, to będzie pięknie.

0: Pearl Jam, Better Man. Utwór napisany przez Eddiego Vedera jeszcze w liceum. Muzyk zastanawiał się wtedy, czy ktokolwiek kiedykolwiek usłyszy ten utwór. No, panie Eddie, całkiem sporo osób. Tu Antyradio, 6 do 13.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Po reklamie.
0: Skok w rok w Amteradiu. Program prowadzi

0: Tok w Rock w Antyradiu.
1: No, jak sądzę, Foo Fighters zagrają jutro ten numer, bo to jest nowość, nowy single Window z najnowszego albumu, a panowie, przypomnę, grają koncert na stadionie PGE Narodowym. Przypomnę także, że my rozstawiamy tam studio między godziną 16 a 20, także możecie wpaść do nas. Będzie trwała audycja plenerowa, przedkoncertowa, a później po koncercie telefony pokoncertowe. Będziecie mogli podzielić się z nami, jak było. Natomiast przed nami grupa, no, co do której życzyłbym sobie, żeby powtórnie zagrali w naszym kraju, aczkolwiek na to się raczej nie zanosi. Chodzi o grupę The Police. Oni wystąpili po raz ostatni w naszym kraju, jedyny raz w Polsce, w Chorzowie. To był 2008 rok. Zajrzałem do artykułu z tego wydarzenia. Tutaj autor pisze, kto nie był we czwartek, 26 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, niech żałuje. Taka okazja jak koncert The Police już się nie powtórzy. Jak na razie te słowa są prorocze. No i pewnie będą panowie się jeszcze pożali o tantiemy. No to już w ogóle.

0: To tak nie mogło zabraknąć numeru do niedzielnego tłuczenia schabowego. Fallout Boy, Beat It, oczywiście cover Michaela Jacksona, a jego filmowa biografia Michael już zarobiła więcej niż filmowa biografia Freddiego Mercury'ego, czyli Bohemian Rhapsody. Film o Michaelu Jacksonie zarobił już imponujące 912 milionów dolarów, ale w ten weekend ekranizacja debiutuje w Japonii. To jest jeden z kluczowych rynków, czytam, więc film może przebić magiczną granicę miliarda dolarów wpływów. No jeśli tak się stanie, będzie to drugi film w tym roku, który osiągnie ten wynik po filmie Super Mario Galaxy Movie. Właśnie się dowiedziałem, że taki film istnieje. No dobrze, a to jest Antyradio, 23 minuty po godzinie 13. Jeszcze w tej godzinie Red Hot Chili Peppers, czy także Derek and the Dominoes.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Bardzo fajny, energetyczny numer od Papryczek. By the way, to był 2002 rok i towarzyszący tej piosence teledysk, kiedy szaleniec porywa Antonego Kiddisa i uprawia z nim zwariowaną jazdę po ulicach Los Angeles, z tego co pamiętam, najpewniej. Później chłopaki, jego towarzysze z zespołu go odratowują, przeskakuje z tej taksówki do jakiegoś tam innego samochodu. No jest taka śmieszna scena na koniec, kiedy do tej taksówki znowu wsiada, znaczy nie znowu, tylko wsiada inny członek zespołu, czyli Chad Smith, i wiemy, że będzie go czekał podobny los. Pamiętam, jak to hulało w telewizji. Czekało się na te teledyski. Nie wiem, czy teledyski teraz mają taką moc przebicia, na pewno gdzie indziej hulają. A to już Leyla na antenie Antyradia. W sensie, że w sieci hulają i można sobie włączyć za każdym razem, a kiedyś to się czekało. Była taka zakładeczka, że za chwilę będzie to, to i to. No i człowiek siedział przed telewizorem i czekał, żeby obejrzeć ulubiony teledysk.

0: Tak, to jest miauczenie kota na gitarze elektrycznej w wykonaniu Toma Morello. Kończymy mocno i konkretnie, proszę Państwa, bo zostawię Was na trochę dłużej. Usłyszymy się ponownie w lipcu. Tak, wiem, ja mówiłem to samo tydzień temu, ale teraz to już tak na serio. Planów już nie zamierzam zmieniać, także do usłyszenia za czas jakiś. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze to była dla mnie ogromna, ogromna przyjemność. Trzymajcie się i bądźcie, jak wrócę.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
0: Klasik 40.

0: Cześć, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Jak co niedzielę zapraszam na klasyczną listę przebojów w Antyradiu. 4 godziny z najlepszymi rockowymi hitami sprzed lat, na które możecie oczywiście głosować poprzez naszą stronę antyradio.pl, bo lista jest układana właśnie według tego, co wy na tej stronie poklikacie. Nasza rycząca 40 już się otworzyła za sprawą Van Halen i Hey, a oczko nad nimi sam szef, czyli The Boss.
1: Classic 38.

0: Brian Adams o szalonym lecie roku 1969. Co ciekawe, Brian Adams w roku 1969 miał 9 lat, więc de facto średnio pamiętał, co wtedy robił, ale lato 69 roku w Stanach było tak zwanym latem miłości, jak wyjaśnił sam wokalista. W tej piosence nie chodzi stricte o ten rok 69, a po prostu o metaforę miłości, którą lato tamtego roku było. No to teraz coś dla zakochanych w superbohaterach.
1: Classic 36.

0: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki te

Jak świat ma się skończyć, to pożegnajmy się z uśmiechem na twarzy, takim jak Michael Stipe ma w tej piosence, która za nami. Tak poza tym widziałem niedawno nowe wideo Michaela Stipe'a, który występował w jakimś talk show na żywo. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, jak Michael Stipe wygląda, ale zaczął bardzo przypominać Roba Halforda z Judas Priest. Jak zwykle o tej porze tymczasem czas na propozycję do listy. Będzie nią kawałek, który ma szansę stać się najstarszym w naszym zestawieniu Top 40, bo piosenka pochodzi z roku 1965, czyli sprzed ponad 60 lat.

0: Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
4: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
5: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
4: Klasik 30.

0: Weezer i Beverly Hills to z początku wieku XXI, ale dzisiaj mamy już 14 czerwca roku 2026, więc 1/4 XXI wieku już za nami. Bartek Synowie, skłaniam się, słuchacie klasycznej listy przebojów w Antyradiu. Teraz akurat podróż do końcówki wieku XX.
1: Classic 28.

0: I Love Rock and Roll to zaśpiewała Joan Jett w Antyradiu, ale bądźmy szczerzy, Joan Jett wyraziła w tej piosence uczucia najprawdopodobniej wszystkich obecnie słuchających klasyczną listę przebojów. Czas teraz udać się do piekła, ale jak już tam iść, to w doborowym towarzystwie Lemmy'ego Kilmistera.
1: Classic 26.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
1: Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

Mocny spadek Metaliki w tym tygodniu, która wylatuje z pierwszej dziesiątki. Widać emocje po chorzowskim koncercie już zaczęły powoli opadać. Podobnie jak Metallica na naszej liście. Przed nami teraz propozycja do klasycznej listy. Ostatnio na antenie Antyradia wśród nowości pojawił się nowy, bardzo fajny singiel formacji Europe zatytułowany One on One, zapowiadający nowy album Szwedów. No ale to zbyt nowa piosenka, żeby mogła zostać zaproponowana do klasycznej listy przebojów. Dlatego do propozycji wpada dzisiaj coś starszego z repertuaru grupy Europe.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje,
3: to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
9: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
11: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: Boston dzisiaj melduje się na miejscu 19, wyprzedzając Green Day, które pierwszą 20 otworzyło przed paroma minutami. Bartek Synowiec, kłaniam się ponownie, po półmetek klasycznej listy przebojów już za nami. No i brniemy dalej w górę, aż do pierwszego miejsca i plus minus godziny 18. A na 18...
1: Klasik 18.

0: Pearl Jam z przekultowej płyty Ten. Wspaniały to album i nie ufam nikomu, kto twierdzi inaczej. To samo w zasadzie mogę powiedzieć o albumie British Steel. Oczywiście z repertuaru Judas Priest.
1: Classic 16.

0: Andy Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból? Fundary! Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
13: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy

0: prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca. Kraków. Klub Studio. Gość koncertu. Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Eddie Ciao Baby, informacja The Cult. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, kim jest ta tytułowa Eddie z tego kawałka, to tu chodzi o Eddie Sedgwick, czyli amerykańską aktorkę, modelkę, która była wielką muzą Andy'ego Warhola. W piosence zresztą Ian Astbury śpiewa, nazywając ją królową Warhola. Eddie Sedgwick słynęła z bardzo burzliwego życia. Jeśli macie chwilę, to poczytajcie trochę o niej. O czym też można usłyszeć troszkę w tej piosence. A tymczasem lecimy dalej. Slate na 12.
1: Classic 12.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Winner Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Klasik 10.

0: Incubus i The Clash, tak, otwiera się top 10 naszego dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów w Antyradiu, na które zaprasza Bartek Synowiec. Przed nami w tej godzinie jeszcze 8 najchętniej wybieranych przez Was klasyków rocka, tych, które zdobyły najwięcej głosów. Do tego jeszcze będzie jedna propozycja. Propozycja za chwilę, bo teraz na miejscu 8 Neil Young.
1: Classic 8.

The Cure to już za nami, a przed nami ostatnia na dzisiaj propozycja. To od zespołu, który w tym roku ogłosił wielki powrót. Choć wszystko wskazywało w zasadzie na to, że już nie wrócą nigdy. Sam też na to za bardzo nie liczyłem. Mimo to udało się. Nie tylko wrócili, ale też ogłosili pierwszy koncert w Polsce. Pierwszy w historii koncert w Polsce. On odbędzie się 27 marca przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. A mam na myśli oczywiście grupę Rush.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Hej, zwrotomocni!
19: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
20: szklana
19: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
21: Zrobią z nas nowe opakowania.
22: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
19: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
0: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Winiary Bookings zaprasza. Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest.

0: Radiohead i jakiś Creep tuż pod szczytem naszej listy. To było miejsce drugie. Na podium wskoczyli jeszcze Maideni z Fear of the Dark, ale to usłyszeliście parę minut temu. Przed nami już tylko zwycięzca dzisiejszego notowania, na wybór którego, jak domniemywam, miały dwa genialne koncerty, które odbyły się niedawno w Warszawie i w Krakowie. Mam na myśli występy Jacka White'a, który wystąpił w warszawskiej Stodole i w krakowskim klubie Studio wraz ze swoim zespołem. U nas na pierwszym miejscu Jack White, jeszcze z czasów The White Stripes. Bartek Synowiec, do usłyszenia.
1: Classic 1.

0: Promocja Nie Hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
9: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 18. Dobry wieczór Państwu. Piotr Frank Marciniak, witam w programie Niedzielny sportowiec. Pogoda taka sobie, a więc nie tylko siedzieć w domu, nie ruszać się i oglądać meczyki, a tych od metra. Nie wiadomo za co się złapać, jak zorganizować dzień, żeby wszystko zaliczyć. I nadciągają właśnie mecze jeszcze dziś już niebawem o godzinie 19. Mecz, na który czeka cały piłkarski świat, czyli Curaçao kontra Niemcy. To będzie spotkanie, które zelektryzuje wszystkich i wszyscy zapewne zadają sobie pytanie, czy Niemcy połkną ten zespół, który debiutuje na Mistrzostwach Świata, czy też będziemy świadkami jakiejś gigantycznej sensacji i czegoś niesamowitego. Odpowiedź poznamy przed godziną 21. Oprócz tego, jak zawsze, co było, jest i będzie w świecie sportu.

0: Dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, rozpoczniemy od Holandii, gdzie Arden Bol zakończył się turniej WTA oraz ATP, w którym startowali reprezentanci Polski. Wśród pań imprezę wygrała Robin Montgomery, Amerykanka. W finale grała z Barborą Krejcikową z Czech, ale ta wycofała się z finału z powodu choroby i po prostu Amerykanka zgarnęła główną pulę, pieniążki, punkty i nie musiała nawet wychodzić na kort. To się nazywa mieć szczęście. Natomiast nas najbardziej interesowało, czy Kamil Majchrzak, który trafił do finału, zgarnie główną pulę i okazało się, że odniósł największy historyczny sukces i wygrał swój pierwszy w karierze tytuł ATP podczas tego turnieju. Den Bosch zajmował 76. pozycję, ale niewykluczone, że wskoczy do pierwszej 50. W ćwierćfinale pokonał Felixa Alissime w dwóch setach, potem w półfinale wyeliminował rozstawionego z numerem 3 Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1 i w finale wygrał z Alexem de Minorem także 6-3, 2-6 drugi i 7-6 ostatni tiebreaku 7-5. Kamil Majchrzak bardzo ładnie się zaprezentował i został drugim tenisistą w historii, który zdobył ten tytuł, pokonując 3 graczy z czołowej 10 w jednym turnieju. Gratulacje dla Kamila Majchrzaka. 21 minut o 18:00.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Ale sztosy!
20: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
21: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
22: Citroen.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 22 minuty godzina 19. Dziś, proszę Państwa, w Chinach zakończyła się pierwsza kolejka siatkarskiej Ligi Narodów. Grali panowie. Polacy rozpoczęli bardzo dobrze w pierwszej kolejce od wygranej z Kubańczykami 3-0. Potem przyszła porażka ze Słowenią 2-3. Następnie kolejny dreszczowiec z udziałem polskiej drużyny. Przegraliśmy z Japończykami minimalnie w końcówce 2-3. No i mecz ostatni dzisiejszy. Polacy przegrywali 0-2 w setach 19-25 oraz 18-25 z Ukrainą, ale potem wygraliśmy 25-22, 25-21 i w tiebreaku 15-11. A to oznacza, że odnieśliśmy w pierwszej serii 2 zwycięstwa i zanotowaliśmy 2 porażki. W tabeli mamy 5 punktów. No i teraz karawana przeniesie się do Gliwic, w Arenie Gliwice w dniach 24-28 czerwca. Polska zagra 24 czerwca w środę o 20 z Belgią. W czwartek o godzinie 20 zmierzymy się z Turcją. Następnie 27 czerwca w sobotę Polska-Niemcy. I na koniec 28 czerwca w niedzielę o godzinie 17 Polacy zagrają z Argentyną. Drużyny, które nas wyprzedzają w Lidze Narodów po tej pierwszej serii, to Brazylijczycy 9 punktów, Japończycy 8, 6 punktów ma Słowenia, 4 Amerykanie, także 6 punktów Ukraina i na miejscu szóstym Serbia 6 punktów. A więc teraz trzeba będzie wytrzymać ciśnienie, a wcześniej jeszcze zagrają panie. A z kim? O tym wszystkim po 19:00.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:47. Proszę Państwa, w środę w Monachium odbyło się losowanie grup, jeżeli chodzi o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. I okazało się, że reprezentacja Polski trafiła do grupy F. Zagramy z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Można więc założyć, że los był dla nas wyjątkowo łaskawy, bowiem nie trafiliśmy na prawdziwe potęgi w piłce nożnej, a ręcznej, mam tu na myśli przede wszystkim Skandynawów. Przypomnę, na ostatnich Mistrzostwach Świata dopiero 25. pozycja, na Mistrzostwach Europy miejsce 21. Impreza rozpocznie się w dniach 13-31 stycznia 2027 roku. Będzie to 30. edycja Mistrzostw Świata i wszystko w RFN-ie. 13 minut po godzinie, do godziny 19:00, kult i Madryt. I coraz mniej czasu do meczyku Niemcy kontra Curaçao. Mundial trwa w najlepsze, a druga odsłona po godzinie 19:00 programu Niedzielny Sportowiec.

0: This is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Money.
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
24: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
25: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
24: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Winner Bookings zaprasza. A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
1: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

Ilias de Rocav, am de radio. Niedzielny sportowiec w Amteradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 5 minut po godzinie 19:00, czas na drugą połowę programu Niedzielny Sportowiec. Proszę Państwa, tak jak przewidywałem, walka o tytuł mistrza Polski w koszykówce w Orlen Basket Lidze będzie niezwykle zacięta i tak też się dzieje. Seria rozgrywana jest do 4 zwycięstw. Wszystko zaczęło się od pierwszego meczu rozegranego w Warszawie, kiedy to Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 74-77. W drugim meczyku także w Warszawie Legioniści wygrali 104-82. Oj, przepraszam, pierwszy mecz Legioniści przegrali 74-77, w drugim doprowadzili do remisu i w trzecim meczu w Zielonej Górze Legia wygrała na wyjeździe 79-63 i na razie prowadzi 2-1, gramy do 4 zwycięstw. Mecz numer 4 zaplanowano na jutro, także odbędzie się w Zielonej Górze o godzinie 20:15. I jeżeli Zastal wygra to spotkanie, doprowadzi do remisu. Ewentualny mecz 5, 6 oraz 7, to wszystko przed nami, ale najpierw trzeba wygrać i doprowadzić, żeby było 2-2. Jeżeli lubicie koszykówkę, to koniecznie jutro polecam o 20:15 starcie Zastal Zielona Góra kontra Legia Warszawa.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 17 minut po godzinie 19, proszę państwa, rozpoczął się mecz Karasau kontra Niemcy i Niemcy prowadzą 1-0. Chyba w 8 minucie albo nawet wcześniej napoczęli ten egzotyczny bardzo skład i zobaczymy, czy dojdzie tu do jakiejś absolutnej sensacji, czy też Niemcy pójdą po swoje. Meczek trwa, my przenieśmy się na parkiety. Zakończył się pierwsza seria, jeżeli chodzi o zmagania Polek w Lidze Narodów Kobiet, siatkarskiej Lidze Narodów. Przypomnijmy rezultaty. Polki wygrały z Belgią na początku 3-2, potem ograły Czeszki 3-0. Wygrały także z Serbkami 3-2 i w ostatnim spotkaniu musiały uznać wyższość reprezentacji Chin. Gospodynie wygrały ten mecz z Polkami 3-1. No i nadciąga druga seria, druga kolejka siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. To wszystko rozegra się już w Bangkoku. Pierwszy mecz 17 czerwca w samo południe o godzinie 12. Polki zagrają z Bułgarią w czwartek, dzień wolny. 19 czerwca w piątek Polska kontra Ukraina. 20 czerwca w sobotę o godzinie 12 Polki zmierzą się z reprezentacją Holandii i na koniec w niedzielę 21 czerwca nasza reprezentacja zagra z reprezentacją Kanady. Po tej pierwszej serii bilans jest następujący. 3 zwycięstwa, 1 porażka. Mamy na koncie 7 punktów po pierwszej rundzie, co daje nam w ogólnej tabeli Ligi Narodów 7 pozycję, ale oczywiście jeżeli utrzymamy takie tempo i tym razem na przykład zakończymy drugą rundę bez porażki, to kto wie, czy nie przesuniemy się znacznie wyżej w tej tabeli. Przypominam, że już w najbliższą środę w Bangkoku reprezentacja Polski w samo południe zmierzy się z koleżankami z Bułgarii.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
9: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
10: O reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Rockstar.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 19:37 trwa mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Meksyku. Przypomnijmy, co wydarzyło się do tej pory. Wszystko rozpoczęło się w czwartek, 11 czerwca. Meksyk w meczu otwarcia pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0. W piątek natomiast Korea Południowa sensacyjnie ograła Czechów 2-1. Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wczoraj Amerykanie stuknęli Paragwaj 4-1, a Katar zremisował ze Szwajcarią 1-1. To też duża niespodzianka. Takie miałem wrażenie, że Szwajcarzy już byli myślami w takim miejscu, żeby zjeść kawałek sera i sprawdzić konto w banku, a wtedy właśnie dostali dzwona. Dzisiaj Brazylijczycy z Maroko 1-1. Brazylia to cień zespołów sprzed lat, tak to można określić, no ale chyba, że powoli się będą rozkręcać. Haiti nie dało rady Szkocji i waleczni Szkoci wygrali 1-0. Australijczycy nieoczekiwanie ograli Turcję 2-0. Trwa spotkanie Niemcy Kulakao. Mamy 37. minutę i wynik 1-1. Szybki gol dla Niemców, a potem strzał i Neuer wyjmuje piłkę z bramki w 21. minucie. Ależ sensacyjne rozstrzygnięcie. Dziś jeszcze mecz, który powinien nas szczególnie zainteresować, bowiem gra grupa, w której powinniśmy być my, ale my na szczęście w tej grupie nie jesteśmy i możemy na spokojnie obserwować wydarzenia, które będą rozgrywać się na mundialu. Holandia zmierzy się z Japończykami o godzinie 22. Natomiast w nocy o 1:00 mecz Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Ekwador, to grupa E. W grupie F Szwedzi zagrają z Tunezją. Ten mecz o 4:00 nad ranem to także nasza grupa i my powinniśmy być zamiast Szwedów, ale los, jak wiemy, miał zupełnie inne plany. Jutro o godzinie 18:00 także ciekawe spotkanie. Republika Zielonego Przylądka sprawdzi się z Hiszpanią. Meczyk rozpocznie się o godzinie 18:00, a to wszystko zakończy się o godzinie 21:00 starciem Belgii z Egiptem. No już nie będę mówił, co wydarzy się we wtorek, do tego będziemy dochodzić także w wiadomościach sportowych. A teraz widzę, że Niemcy strzelają gola na 2-1 w 37. minucie i chyba wszystko wraca powoli na swoje tory, ale nie można skreślać tych walecznych chłopaków z Curaçao. Piłka cały czas w grze

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: No i to będzie finał dzisiejszego programu. 19:51. Za chwilę sędzia gwizdnie po raz ostatni w pierwszej połowie i Niemcy zejdą do szatni. Prowadzą 3-1. Właśnie przed chwilą wykorzystali rzut karny. Havertz strzela trzecią bramkę i kula KO jest w tarapatach. Proszę Państwa, przypominam, dziś jeszcze bardzo interesujące spotkanie o godzinie 22:00. Holandia kontra Japonia. Jeżeli ktoś ma czas i kłopoty ze snem, to spokojnie może zostać wieczorową porą o 1:00 w nocy. Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Ekwador. Natomiast o 4:00 nad ranem Szwedzi zagrają z Tunezją. O 18:00 w poniedziałek Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. I na koniec Belgia kontra Egipt o 21:00. Życzę jak zawsze emocji, po kokardę, bardzo przyjemnego tygodnia i przede wszystkim pięknej pogody. Do usłyszenia.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Anti Radio. Słuchaj Anti Radia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Anti Radio.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Winiary Bookings zaprasza. Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Anti Radio.
7: Po reklamie.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Anti Radio. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rock zaprasza Wiesław Weiss. Nagrywanie albumu Foreign Tongues to było kilka bardzo intensywnych tygodni. Mówi o nowym dziele grupy The Rolling Stones, Mick Jagger. Mieliśmy 14 świetnych utworów i pracowaliśmy tak szybko, jak się dało. A Keith Richards podkreśla, że album, tak jak poprzedni, ma londyński klimat. I dodaje, to błogosławieństwo, że nadal mogę to robić. Oby to trwało jak najdłużej. Foreign Tongues już w lipcu, a my słuchamy jednej z dwóch dostępnych już piosenek In the Stars, The Rolling Stones.
0: Teraz Rock w Antyradio.

0: niedawno na ekrany polskich kin wszedł film Malcolma Venwilla Iron Maiden – Burning Ambition, opowiadający historię słynnego zespołu. To film o nas, ale nie przez nas zrobiony, podkreśla Steve Harris. A Bruce Dickinson wyjaśnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że powstanie dokument o nas, zdecydowaliśmy, że nie będziemy się do tego wtrącać na żadnym etapie pracy. Co 5 minut mówić zmień to albo nie podoba mi się tamto. Zależało nam na tym, żeby ktoś z boku przyjrzał się naszej karierze i po prostu o niej opowiedział. Powstało świetne wprowadzenie w historię zespołu. Nie ma tam nic, co chciałbym zmienić. Iron Maiden, The Writing on the Wall.
1: Teraz rok w Antyradiu.

0: Radio.
1: 25 września ukaże się pierwszy od 9 lat album grupy Europe, Come This Madness. Nagrań dokonano w Sztokholmie, producentem był Tom Dalgety, a w sesji gościnnie wzięli udział Tobias Forges Ghost i Michael Eckerfeld.

0: z Opeth. Ważnym współpracownikiem zespołu był też Mike Fraser, który współtworzył kilka kompozycji oraz zmiksował nagrania. Album zapowiada singiel One on One. Posłuchajmy Europe One on One.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Teraz rok w Antyradiu.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, ujawnił niedawno, że przez rok walczył z rakiem gardła. Byłem o krok od tego, by przestać oddychać, mówi on. A dziś, kiedy gram naprawdę głośno, czuję, że w pełni żyję. Newsted zapowiada letnią trasę po Stanach Zjednoczonych ze swoim zespołem The Chop House Band. Muszę udowodnić samemu sobie, że dam radę, mówi. A poza tym chcę poczuć pełnię życia, bo byłem już jedną nogą po drugiej stronie. Chcę brać z życia wszystko, co jest do wzięcia. Ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze. Przed nami Metallica z płyty Reload, która w końcu czerwca ukaże się w nowej, odświeżonej, trzykompaktowej wersji. Where the Wild Things Are to jeden z nielicznych utworów grupy, które Jason Newsted skomponował razem z Jamesem Hetfieldem i Larsem Ulrichem. Metallica, Where the Wild Things Are.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Winiary Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
3: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Three Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan. Three Chords and the Truth w Antyradio.
7: I'm Duff McKagan.
8: And I'm Susan Holmes McKagan. Welcome back.
9: Tu Duff McKagan.
10: I Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w Three Chords and the Truth. Jesteśmy tu z wami co tydzień. Kochamy was. Jak się macie? Jak mija wam tydzień? Co słychać?
9: Już jest czerwiec. Zaczyna się lato.
8: I love it. And I love that Guns N' Roses.
10: Super. I wspaniale, że Guns N' Roses są teraz w trasie.
8: So killer.
9: Obecnie jesteśmy w Europie.
7: We just played Poland.
8: Yeah.
9: Właśnie zagraliśmy w Polsce. Ale zdradzę wam mały sekret. Ten program nagraliśmy wcześniej, bo wyjechałem w trasę. Nasz pies Hadley leży tutaj na podłodze. Uznaliśmy, że to idealny moment na nagranie audycji, bo właśnie teraz ma porę drzemki. Nie próbuje nam rzucać piłki, ani nie domaga się spaceru. Po prostu chce się przespać.
8: Yeah, he's just chilling.
7: Which is fine with us.
8: Yeah.
10: Tak, po prostu sobie odpoczywa, a nam to jak najbardziej odpowiada, to nasza maskotka.
9: Wybraliśmy tę piosenkę kilka tygodni temu, ale wtedy jej nie puściliśmy. Byliśmy na 50. rocznicy ślubu Alisa i Chandler, połączonej z ponownym ślubem w Phoenix, i pomyśleliśmy, że warto zagrać coś Alisa Coopera. Nie ma złego momentu na piosenkę Alisa Coopera.
10: Tak, słyszałam, że wybierają się na spotkania autorskie związane z moją książką. Kiedy słuchacie tego programu, wydarzenie będzie już za nami, ale nieważne, o jaką okazję chodzi. To nasi bardzo bliscy przyjaciele i bardzo ich kochamy. Każda chwila spędzona z nimi jest wspaniała.
9: To Poison, Alice Cooper.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: That was Split Second by James and the Cold Gun.
2: To było Split Second zespołu James and the Cold Gun. Jednego z moich ulubionych zespołów. Grali ze mną podczas europejskiej trasy Lighthouse.
1: Young rock band.
2: To naprawdę świetna młoda rockowa kapela. James jest znakomitym autorem piosenek i świetnym frontmanem. Wszyscy są naprawdę dobrzy. Nazywamy ich dzieciakami. Utwór pochodzi z ich nowej płyty Split Second. Stone Gossard z Pearl Jam podpisał z nimi kontrakt w swojej wytwórni Loose Groove i pomógł im się rozwinąć. A później za jego błogosławieństwem trafili do większej wytwórni. Trzymamy za nich kciuki. Mają nowego menadżera i wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku.
3: Byli supportem podczas twojej trasy Lighthouse. Widziałam ich kilka razy na żywo i za każdym razem rozwalali system. Są niesamowici.
2: Tak. Teraz chyba są w trasie z Bush.
3: Kolejni znajomi, niedługo zobaczymy Gavina i całą resztę.
2: Tak, nasze światy nieustannie się przeplatają. A skoro już mowa o Stonie Gossardzie, chciałbym wspomnieć o jego wytwórni Loose Groove. Wydaje ciekawe płyty i przede wszystkim muzykę, którą sam chce wydawać. Na naszej punk-rockowej scenie w Seattle pod koniec lat 70. i na początku 80. był taki gość, Paul Soldier. Grałem z nim w 10 Minutes Warning. Stone przychodził na nasze koncerty i sam mówił, że to właśnie wtedy zrodziła się w nim chęć zostania gitarzystą rockowym.
3: Super cool.
2: Stone nagrał płytę z Paulem, zebrał dawnych członków sceny, w tym mnie, żebyśmy na niej zagrali. Paul miał mnóstwo riffów, a my zamieniliśmy je w piosenki. Teraz usłyszycie utwór z tej płyty. Ja na wokalu. To New American Paula Soldiera.
1: New American Paul Soldier.

0: Free Courts and the Truth of Amte Radio.
1: Welcome back. It's Susan Holmes McKagan. You're here with Duff.
2: Witamy ponownie. Tu Susan Holmes McKagan. Jesteście z Duffem i Sue.
1: Welcome home. And before
2: przed chwilą słuchaliśmy Welcome Home od King Diamond, a wcześniej waszej nowej piosenki New American. Uwielbiam ten numer. Jest tak chwytliwy, że będzie wam siedział w głowie przez cały tydzień. Pogódźcie się z tym. Jest po prostu świetny.
3: Dziękuję, kochani. Kilka tygodni temu zagraliśmy go na żywo w Easy Street Records w Seattle. To było naprawdę wyjątkowe wydarzenie.
2: A później zjedliśmy kolację ze Stone'em i jego żoną Vivian. Są przesympatyczni. Takie rockowe małżeństwo z dziećmi. Trochę jak my. Fajnie było spotkać się twarzą w twarz, posiedzieć razem i nadrobić zaległości.
3: W przyszłym tygodniu zagram na Download Festival. Chyba raz występowałem tam z Loaded, czy jakimś innym projektem. Andy Copping, który organizuje festiwal, zapytał mnie kiedyś, jak się czujesz jako człowiek, który grał na Download najwięcej razy? Podejrzewam, że Slash już mnie pod tym względem wyprzedził. Graliśmy tam z Velvet Revolver. Występowaliśmy w Donington z Guns N' Roses w 1988 roku. Grałem na tym festiwalu tyle razy, że już trudno zliczyć.
2: Także z Walking Papers.
3: Z Walking Papers również. Guns N' Roses, Velvet Revolver. Myślę, że dla Gunsów to trzeci występ na tym festiwalu. Uwielbiam tam grać. To bardzo brytyjski festiwal i czuję się tam jak w domu, bo właśnie tam tak naprawdę zaistnieliśmy. W 88 roku był to nasz wielki debiut przed większą publicznością.
2: To bardzo ważne, sentymentalne miejsce dla ciebie.
3: Tak, dla całej rodziny. Grace też tam występowała.
2: Tak, tak, ona również grała na Download.
3: Pomyślałem więc, że puszczę nagranie koncertowe z Murky Club z 87 roku. To nasza wersja utworu AC/DC.
4: Whole lot of Rosie.

0: byśmy byli bez Johna.
1: Pewne rzeczy po prostu nie byłyby takie same i zachęcam każdego, kto się z tym nie zgadza, żeby spróbował mnie przekonać.
2: Dokładnie. Zawsze powtarzamy w tym programie, że nigdy nie ma złego momentu na Led Zeppelin. Więc właśnie teraz posłuchajmy Heartbreaker. Right now, this is Heartbreaker.

0: Free Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was Gimme Brains by Brad.
2: To było Gimme Brains zespołu Bad Mobile. Znaleźliśmy ten utwór dzięki jednej z playlist Susan. Czasami, kiedy mamy wolną chwilę, siadamy razem i zagłębiamy się w różne muzyczne zakamarki. To właśnie Susan odkryła Bad Mobile.
3: Na mojej punkrockowej playliście, prawda?
2: Tak. Utwór nazywał się Gimme Brains. Three Chords and the Truth. Lubimy grać muzykę każdego rodzaju.
3: Punk rock, cowpunk, metal, new metal, norweski metal.
2: Powinniśmy też oddać hołd patronowi miejsca, w którym nadajemy, czyli Ozzy's Boneyard. Zróbmy to, puszczając Black Sabbath. Oto Warpix.
1: Playing a little Sabbath. This is Warpix.

0: Three Chords and the Truth w Amty Radio.
1: Well, that was some War Pigs.
2: To było War Pigs Black Sabbath.
1: And that almost.
2: To niemal koniec naszego programu, ale zostały nam jeszcze dwa kawałki. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.
1: Two more songs. Bear with us a little longer, folks. Hope you're having a good time.
2: Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, słuchając jak Duffy, ja improwizujemy trochę bardziej niż zwykle. Za chwilę coś od The Rolling Stones, bo bardzo ich kochamy.
1: Rolling Stones, because we love them.
3: New Stones.
4: Nowi Stonesi.
3: I love this song.
4: Nigdy nie mam ich dość. Uwielbiam tę piosenkę. Potem z okazji wydania książki Susan w miękkiej oprawie zagramy singiel zespołu pojawiającego się w tej książce, czyli The Westies. Utwór nazywa się Riding Home. To nagranie, które zrealizowałem w 1996 roku z Izzym Stradlinem. Na perkusji zagrał Mike Borden z Faith No More, a Slash dołożył partie gitarowe.
2: I oczywiście Duff McKagan na basie.
4: Dokładnie, ale najpierw The Rolling Stones in the Stars.

0: Free Calls and the Truth w Antyradiu.
1: Przed chwilą słuchaliście The Westies i utworu Riding Home.
2: That track's called Riding Home. You can only get this. It's a limited.
1: To limitowane wydanie dostępne wyłącznie na rarebirdlit.com. Możecie tam również kupić moją książkę The Velvet Rose w miękkiej oprawie.
2: With this, you get a 7-inch single signed by Duff.
1: W zestawie otrzymacie podpisany przez Duffa 7-calowy singiel i książkę z moim autografem. Warto wspierać niezależnych wydawców, bo to trudny rynek. Poza moją książką mają też mnóstwo świetnych tytułów.
2: Have some pretty kick-ass books on there besides The Velvet Rose, my book. They have Sean Penn, they have
1: Jack. Są tam książki Seana Penna, Jacka Kerouaka, publikacje o Studio 54, książki Marka Lanegana, wiele powieści i między innymi Johnny B. Bad.
3: Yeah, I want to read that. It's about...
4: Tak, właśnie tę chciałbym przeczytać.
3: Chuck Berry.
4: Jest o Chucku Berrym i wszystkich tych rzeczach, o których zwykle się nie mówi. Rare Bird to naprawdę świetne wydawnictwo. Bardzo lubię czytać i tak jak mówi Susan, zawsze staram się wspierać sztukę.
1: Tak, musimy wspierać sztukę. Książka jest dystrybuowana przez Simon & Schuster, ale wydawcą jest Rare Bird, bardzo fajna firma.
2: And yeah, check them out.
1: Zajrzyjcie na ich stronę. To limitowana edycja, więc jest naprawdę wyjątkowa.
2: And we hope.
1: Dajcie znać, czego chcielibyście posłuchać w przyszłym tygodniu. Jeśli macie jakieś propozycje, napiszcie do mnie na Instagramie. Znajdziecie mnie jako Susan Holmes McKagan.
4: Ja jestem Duff McKagan. Tym kończymy kolejny odcinek Three Chords and the Truth. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.
5: Hi, we're Guano Apes.
6: Hi, this is Jon Bon Jovi.
5: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu i na moją rozmowę z Michałem Wiraszko, kiedyś liderem zespołu Muchy, a teraz wykonawcę działającego pod własnym nazwiskiem. Michał jest też dyrektorem festiwalu w Jarocinie. Został nim po raz trzeci. Czym ma być festiwal kierowany przez niego?
2: W 2008 roku zostałeś pierwszy raz dyrektorem festiwalu w Jarocinie. Jak wtedy do tego doszło?
3: No, to jest, powiem tak, szczęśliwy splot okoliczności. Myślę, że ogromna moja nieświadomość i w cudzysłowie odwaga. Doszło do tego tak, że festiwal w Jarocinie zaczął się podnosić po dekadzie niebytu. A myśmy wydali z Muchami Terroromans. No i ten Terroromans narobił szumu na tyle, że pojechaliśmy w trasę, dostaliśmy nominację do Fryderyka, o zespole zaczęło być głośno. No i rajcy jarocińscy stwierdzili, że jak jest nowe otwarcie, jest nowy wiek, no to potrzebna jest nowa twarz. No to kogo? No to tu w Poznaniu taki zespół. No to dawać go. No i tak to szczęśliwym splotem okoliczności, jak wspomniałem, doszło do tego, że przejąłem w wieku 25 lat festiwal starszy od siebie i śmiałem się z tego zawsze i będę się śmiał, że przegoniłem Kubę Wojewódzkiego, który zdaje się miał 2 lata więcej, jak był dyrektorem artystycznym Jarocina. No i zostanie to ze mną. Czekam na kolejne pokolenia i wyzwania, może się 24-latek jakiś trafi. Życzę powodzenia, bo 2008 rok wspominam jako szereg zagrożeń, których uniknąłem dzięki dobrym, życzliwym ludziom. To znaczy, ja oczywiście miałem pojęcie o muzyce, zawsze to robiłem z pasją i przekonaniem, natomiast no nie miałem prawa mieć pojęcia o produkcji festiwalu, o odpowiedzialności finansowej festiwalu, o chociażby zarządzaniu ludźmi, no bo skąd? I tylko dzięki temu, że tam trafiłem na odpowiedzialnych ludzi, którzy jakby trochę się zgodzili na ten układ. Okej, to jest ten gówniarz, który tutaj wymyśla, a my zrobimy to wszystko za niego, to wszystko się udało, bo gdyby tego nie było, myślę, żebym mogłem tam popłynąć wielokrotnie, o tak powiem.
1: Co chciałeś wtedy osiągnąć? Czy myślałeś o tym, czym wtedy festiwal miał być według twojej koncepcji?
3: To jest, wiesz co, trudno mi odpowiadać na to pytanie z dzisiejszej perspektywy, bo jednak mam 17-18 za chwilę lat doświadczenia. Myślę, że poszedłem na żywioł, to znaczy sama możliwość zetknięcia się z tym zjawiskiem i z tą legendą i z tym absolutem poniekąd dla tego 25-letniego chłopaka, było to zmierzenie się z tą legendą. Nie do końca zawsze mi życzliwe, bo przecież byli ludzie, którzy mówili, co ten koleś tam robi, jakby to jest nasz festiwal. No, odwieczne to signum jarocińskie, że festiwal wychował pewnie, nie wiem, no, kilkadziesiąt tysięcy osób więcej, pewnie z kilkaset tysięcy osób i każda z tych osób powie, to jest mój Jarocin. To jest z jednej strony wspaniałe, z drugiej strony bardzo obciążające. Wiesz co, to był rok, w którym wróciła nadzieja na gitary polskie. Między innymi dzięki zespołowi Muchy, w którym miałem przyjemność wówczas debiutować. Między innymi dzięki zespołowi Cool Kids of Dead. To wszystko dawało taki powiew, aha, jeszcze nie wszystko stracone. Za chwilę ten Jarocin może odżyć. Dzięki wsparciu Łukasza Minty wtedy udało się zaprosić Bretta Andersona, udało się zaprosić zespół The Subways, nikomu wówczas nieznany, który porwał Jarocin i w zasadzie wrócił do Polski pół roku później, wyprzedając swoją salę koncertową. Wiesz, to wszystko robiłem pierwszy raz. Trudno powiedzieć, że ja miałem jakiekolwiek oczekiwania. Oczekiwania takie, żeby nie spłonąć tam na polu festiwalowym. To było moje główne oczekiwanie.
1: 3 lata robiłeś, prawda?
3: Przed 2010 rokiem, w 10 już mnie nie było. Zacząłem przygotowania. Mhm. Natomiast no, na fali jakiegoś tam sukcesu zespołu Muchy myśmy w marcu wydali 2. płytę i jak zobaczyłem rozpiskę koncertową i obowiązki koncertowe i zobaczyłem, co mnie czeka, to po prostu, mówiąc brutalnie, zdezerterowałem, żeby nie zepsuć zabawy nikomu. Powiedziałem, że go nie jestem w stanie pogodzić. Ja i tak 2 lata wtedy, dzisiaj to jest zupełnie dla mnie niemożliwe. Z dzisiejszą metryką, z dzieckiem, że tak powiem, w domu i tak dalej. Natomiast ja 2 lata w zasadzie spędziłem na Krajowej 11. Znaczy jeździłem z Poznania do Jarocina najrzadziej co drugi dzień. Kręciłem przebiegi typu 30-40 tysięcy rocznie. I w zasadzie moje życie wyglądało tak, że poniedziałek, środa jestem w Jarocinie, czasem czwartek. W czwartek miałem audycję w Radiu Poznańskim, więc szykowałem audycję od rana, jechałem tą audycję robić koło południa i po południu już wyjeżdżałem w trasę, bo wieczorem w czwartek zazwyczaj już grałem jakiś koncert. Koncert miałem czwartek, piątek, sobota. W niedzielę zjeżdżałem, prałem ubrania, kładłem się spać na cały dzień i w poniedziałek apiać od nowa. I tak było przez 2 lata ponad.
2: No tak, ale chodzi mi o to, że 2010 rok to jest chyba rok, w którym najwięcej było zespołów spoza Polski.
3: Tak, wtedy Go Ahead przejęło festiwal po mnie. Jakby, no, myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia, nie umniejszając sobie, ani też fałszywą skromnością się nie kierując, zrobiłem dobry podkład pod to, żeby ten festiwal w kolejnej dekadzie bardzo ładnie wystrzelił, bo on bardzo ładnie wystrzelił, tak aż do 2014, który był takim pikiem, jeśli chodzi o frekwencję i o zainteresowanie festiwalem.
2: Ponownie pojawiłeś się na Wiarocinie 2017-18. Mhm. Wtedy festiwal chciał się zmienić. Mhm. Zmienił trochę koncepcję. Kto był pomysłodawcą tej zmiany?
3: Pomysłodawcą zmiany byłem ja, natomiast zmiana spotkała się z ogromnie ciepłym przyjęciem w ratuszu jarocińskim. Czuć było, że to jest ta edycja po latach, zdaje się, 15-16, które były na tym ogromnym polu, nawet po drugiej stronie ulicy Maratońskiej, tam gdzie był Slayer, tam gdzie było Prodigy. I po też fiasku tej, krótko mówiąc, formuły, miasto szukało nowych rozwiązań. No i znowu stanąłem na horyzoncie jako człowiek od zadań specjalnych. I myślę, że jakkolwiek był to ruch nie do końca przemyślany i nazbyt odważny, to zaryzykuję tezę, z którą pewnie się nie wszyscy ze mną zgodzą, że gdyby tej formule dano jeszcze rok, to mogło być różnie, bo ja miałem świetne pomysły. Tam był motyw Niemen w 17, motyw Rotten, gdzie Johnny Rotten przyjechał do Jarocina, było świetne spotkanie autorskie, podpisał mural ze swoją podobizną. Public Image Limited zagrali wspaniały koncert, zresztą obok Pussy Riot, już wtedy wyklętego rosyjskiego zespołu. To zaczynało pracować. Niestety nie przyjęła się ta formuła w mieście i nadszedł czas kolejnych zmian, a potem przyszła pandemia i wszystkie ambicje równiutko z trawą przykróciła. Natomiast gdyby w tym roku 19 odbył się motyw Riddell, gdzie miałem pomysł taki, żeby czarny polski blues śląski z węgla połączyć z czarnym bluesem amerykańskim z Mississippi i żeby to bluesmeni amerykańscy śpiewali piosenki dżemu łamaną angielszczyzną, to myślę, że ludzie pod sceną by płakali. Natomiast trochę się tłumacząc jeszcze z tego 17, ja to zrobiłem na kanwie sukcesu ówczesnego Spring Breaka.
2: Każda zmiana potrzebuje przynajmniej 3 lat.
3: Owszem.
2: Gdyby bardzo dobra zmiana to była i uważam, że to był świetny pomysł na to, żeby zrobić ten festiwal.
3: Pamiętajmy, że Jarocin jest miastem, w którym mieszka niespełna 30 tysięcy ludzi i tam wszyscy czekają na ten festiwal. Te 3 dni to jest taki wyczekany, ten 1% roku, na który przez 99% całego roku się czeka. Gdyby raczyć i mieszkańców, i miłośników muzyki, nie wiem, z cyklicznymi imprezami, myślę, że to trzeba organizmu miejskiego na poziomie, no nie wiem, Poznania przynajmniej, a najlepiej Warszawy.
2: Zostałeś dyrektorem artystycznym po raz kolejny, ale tym razem dzięki konkursowi. Jak on przebiegał i jaką koncepcję w ogóle przełożyłaś?
3: No tutaj muszę powiedzieć, że koncepcja była absolutnie tym, co zdecydowało, bo rozpisałem koncepcję, prezentację na, nie chcę skłamać, ale zdaje się 55 stron. I przede wszystkim nie ruszając, że tak powiem, formy festiwalu, bo uważam, że ona się przez lata wypracowała i ta maratońska, cokolwiek by o niej nie mówi, to już jest miejsce kultowe. A też dorosłem z czasem do świadomości, że festiwalu się nie robi dla siebie, tylko robi się dla ludzi. Nawet jeżeli ja się nie ze wszystkim zgadzam, nawet jeśli nie wszystko mi się podoba, to jeżeli wchodzę do tej rzeki, to muszę do niej wejść z poszanowaniem oczekiwań. I jeżeli ten festiwal ma się rozwijać w Jarocinie, frekwencyjnie, formalnie, no to tylko tam jest przestrzeń fizyczna na to. Nigdzie indziej tego w tym mieście nie zrobisz. Możesz dokładać elementy miejskie, takie jak rozszerzenie formuły rytmów młodych, małe miejskie sceny, wydarzenia towarzyszące. I to było clue mojej koncepcji. To znaczy to, co ma być na maratońskiej, tam wystarczy dodać trochę jarocińskiego DNA. Mam wrażenie, że tego zabrakło trochę w ostatnich latach.
2: Co to jest jarocińskie DNA?
3: Jarocińskie DNA to jest historia muzyki, która się tam zrodziła pewnie w wyobrażeniach większości w latach 80., ale ja jeszcze wrócę dekadę wcześniej. I być może te lata 70. nie są stricte w jarocińskim DNA, które miałem na myśli, bo niewiele pewnie osób wie, że i Hanna Banaszak była laureatką Wielkopolskich Rytmów Młodych, czyli Jarocina. Hanna Banaszak jest laureatką Jarocina. Tak samo jak Kaśka Nosowska, czy zespoły z szeroko rozumianego punk rocka. Natomiast myślę, że jarocińskim DNA przede wszystkim jest poczucie pewnej, nie chcę powiedzieć niezgody, bo to jest za ciężkie słowo. Nie chcę powiedzieć wolności, bo to jest zbyt wyświechtane, chociaż kto wie, czy nie będzie zaraz znowu bardzo popularne, paradoksalnie, słowo. Natomiast jest tam pewien zawsze przejmujący pierwiastek kontrkultury, tak bym powiedział. Kontrkultury w takim encyklopedycznym wydaniu. I jeżeli tego pierwiastka kontrkultury kultury w Jarocinie nie ma. To przestaje być Jarocin. I mimo tego, że te najbardziej przejmujące lata przypadły na najtrudniejszy przecież okres i dla Europy, i dla świata, i dla Polski, czyli lata 80., czas przełomów, czas zimnej wojny, to te lata 70., ta gierkowska dekada, tam też znalazła bardzo ładne ujście, bo przecież tam i występowała Anawa, już bez Marka Grechuty, ale z Andrzejem Zauchą. Zespół Stres, zdaje się. Na tamte czasy to były, nie wiem, bo nie było mnie wtedy na świecie, ale na tamte czasy były to, mam wrażenie, zespoły równie przewrotne i przełomowe, co nie wiem, w roku 81 TSA.
2: Powiedziałeś mi kilkanaście lat temu, jakśmy rozmawiali kiedyś właśnie do tej serii jarocińskiej, że Jarocin to wydarzenie z przeszłości, które ma dwa wyjścia w latach zerowych. Mhm. Albo pójść tamtą drogą i być tak naprawdę wieczorkiem wspominkowym, albo pójść na całość i zaryzykować. W którym miejscu jesteś teraz?
3: W połowie. Dzisiaj jestem w połowie między tymi dwoma rozważaniami, dwoma drogami. Tak, kilkanaście lat temu powiedziałem, że Jarocin może być albo muzeum, w cudzysłowie, i wieczorkiem wspominkowym, albo pójść na całość i zrobić coś rewolucyjnego, nowego. Kontekst jest ważny, bo to jednak było prawie 20 lat temu, po przede wszystkim 10 latach niebytu tego festiwalu i też pierwszych latach po wstąpieniu Polski do Unii, kiedy, ja powtarzam, myśmy mieli jako to pokolenie naprawdę dobrą młodość, tam my się naprawdę nie mieliśmy przeciwko czemu buntować za bardzo, bo to wszystko, za czym tęskniłem jako nastolatek, nagle jako 20-latek dostałem. I Fendera, tak, i efekty, i możliwość wyjazdu, i otwarte granice. Trudno się w takim momencie buntować. Dzisiaj tak nie powiem, dlatego że już raz z festiwalem w Jarocinie poszedłem na całość i powtórzę, to jest zbyt szacowny, zbyt w pewnym sensie paradoksalnie tradycyjny organizm, żeby sobie nim tak szastać. Porównam to pewnie nie w sposób jakiś super oryginalny do jazdy samochodem. Jakby jedziesz, patrzysz do przodu, ale lusterko masz wsteczne i patrzysz sobie, co jest za tobą. Bez tego ten festiwal na pewno nie ujedzie. I uważam, że nadal, że pójście drogą wspominkową, pójście drogą tylko jubileuszy i patrzenia do tyłu jest siłą rzeczy. Nie przygarniesz nowych, a starzy w końcu odejdą. Albo mentalnie, albo gustem, albo fizycznie po prostu. Nie można tak. Nie można tak. Musisz dbać o to, żeby tak naprawdę mieć świadomość tego, że jesteś w pewnym etapie drogi. Jeśli się załapałeś do, powiem jeszcze raz, tak szacownego organizmu jak Jarocin, to musisz patrzeć na jego w tej chwili 55-letnią historię. Życzę każdemu festiwalowi takiej historii. Opener ma lat, ile w tym roku? 23, tak, zdaje się. OFF pewnie też. Są nowe festiwale, były festiwale, które były w poprzedniej dekadzie, jak wspomniany Spring Break, które przetrwały lat 7-8. Festiwal w Jarocinie ma 55 lat. I ten bagaż, miejscami bardzo słodki i bardzo potrzebny też, myślę, odbiorcom, jest nieodzowny. Natomiast no, nie tylko ten bagaż. Jeżeli nie wpuścimy tam świeżej krwi, to w końcu to wszystko naturalną koleją rzeczy sobie zgaśnie. Natomiast jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy w trakcie tej wypowiedzi. Zobacz, że znowu na świecie zaczyna się dziać dziwnie, albo już się dzieje dziwnie, i mam wrażenie, że znowu Jarocin staje się w naturalny sposób jakimś miejscem do wypowiedzi dla też młodych ludzi. Artyści tacy jak Waluś, czyli laureat sprzed Walusz Kraksa Kryzys, laureat sprzed lat 5. Katia, bardzo ciekawa artystka. Sad Smiles, kolejni dzieciacy, którzy mają coś do powiedzenia. Tego wcześniej, przez poprzednią dekadę, znaczy nikogo nie obrażając oczywiście, ale nie było aż w takim natężeniu. Znowu Jarocin staje się pewnym forum wolnej myśli. Mam nadzieję, że artystycznej i konsekwentnie na tyle, że stanie się, a zaryzykuję, dobrym festiwalem na złe czasy.
2: Co chcesz przekazać w Jarocinie w tym roku i w przyszłym też?
3: No tak jak powiedziałeś, no 2 lata to jest minimum, żeby coś wnieść. Więc ja mówię, nie chcę psuć tego, co działa. Chciałbym dodać ten element jarocińskiego DNA i tak naprawdę w formule samego festiwalu nie za bardzo gmerać. Gmerać na poziomie line-upu, gmerać na poziomie wydarzeń specjalnych. I tu już pracuję nad pewnym tfu-tfu świetnym projektem. Nie chcę za dużo gmerać w formule festiwalu. Gmerać mogę w line-upie i w pomysłach na projekty specjalne. Jeden z takich projektów już jest w grze. Mamy 40-lecie w grze. Kilka 40-leci mamy, bo mamy i AC Drinker 40-lecie i Desertera 45, ale mamy 40-lecie Sztywnego Pala Azji w tym roku, mamy 40-lecie Farbenlere, mamy 40-lecie w końcu filmu Moja Krew, Twoja Krew, filmu zrealizowanego przez BBC w Jarocinie w roku 86. No i projekt specjalny zakłada, że w dużej mierze ci artyści, którzy się prezentowali wtedy, mamy to szczęście, że są aktywni, żyją, mają się świetnie, wystąpią w tym repertuarze. Odtworzymy trochę ścieżkę dźwiękową filmu Moja Krew, Twoja Krew na żywo po 40 latach. To są rzeczy, które dają ludziom do myślenia. To są rzeczy, które wystawiają pomnik temu festiwalowi, taki, na jaki ten festiwal zasłużył, ale nie są to odgrzewane kotlety zarazem. Więc to jest jedna rzecz, o która chciałbym, żeby została zapamiętana. Druga rzecz, i to jest ten bagaż, o którym wspominałem, druga rzecz to jest młodość. Mam nadzieję, że uda się pozyskać partnerów, żeby konkurs Wielkopolskich Rytmów Młodych był pożądanym konkursem, tak jak był lat temu 30 parę i 40. Myślę, że za chwilę, już to widać, ludzie się znudzą koncertami, konkursami internetowymi. Za chwilę wobec wszechobecnej sztucznej inteligencji i jakby sztucznej wrażliwości, co za tym idzie, to spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z organiczną muzyką, z prawdziwością pewną, będzie znowu majestatem, będzie znowu czymś pożądanym. Jeżeli tak ma być, to jest najlepszy moment do tego, żeby znowu debiutanci, którzy zawojują polską scenę, tak jak zawojowali w latach 90. wszyscy ludzie z rodowodem jarocińskim, znowu wrócili do łaski, żeby ten konkurs zajął należne mu miejsce. Jeżeli te dwie rzeczy uda się spełnić, to już jestem szczęśliwy.
2: Czy masz jakiś dłuższy plan? Bo teraz sam powiedziałeś, że nie możesz robić zmian zbyt mocnych, więc ten rok będzie taki trochę na bardziej taki stonowany.
3: Na wyczucie, powiedziałbym.
2: A masz plan na dłużej? Co chciałbyś osiągnąć w dłuższej przestrzeni?
3: Wywinę się sprytnie. Powiem tak, chciałbym, żeby zrobić te 2 lub 3 festiwale najbliższe na tyle dobre, żeby móc tam zostać na dłużej. Jednak wiesz, całe moje życie dorosłe to jest zawodowo Jarocin tak naprawdę. Jeżeli Stargard dał mi wychowanie, a Poznań dał mi wykształcenie, to Jarocin dał mi zatrudnienie, krótko mówiąc. I oczywiście to są z ogromnymi przerwami, bo to jest zaledwie mój 6. rok w Jarocinie na przestrzeni 18 lat dorosłego zawodowego życia, ale jednak 6. I plan mam taki, żeby przede wszystkim ten rok ustać, bo myśmy ten festiwal przejęli bardzo późno. Wiele rzeczy działo się w ultra szybkim tempie. Ja dzisiaj już patrzę trochę spokojniej na to, co nas czeka w lipcu, ale był taki moment w grudniu, że byłem bliski płaczu i rezygnacji, bo mówię, po co ja sobie to zrobiłem znowu?
2: No właśnie, bo tak, sam powiedziałeś dzisiaj, że kilkanaście lat temu miałeś problem z łączeniem grania w Muchach, szczególnie po wydaniu drugiej płyty, z dyrektorowaniem i nawet musiałeś zrezygnować z tego. A dzisiaj wydałeś płytę solową, pewnie będziesz grał koncerty, ale masz jeszcze rodzinę. Mm-hmm. I pytanie, jak sobie z tym dasz radę?
3: Trzymaj kciuki, Lechu. Powinno być dobrze. Powiem, na czym swoją nadzieję opieram. Opieram na tym, że wtedy przede wszystkim byłem też dyrektorem Jarocińskiego Ośrodka Kultury. I to było zupełny odpał. I też oczywiście w dużej mierze prowadził to mój serdeczny kolega i pierwszy taki prawdziwy zawodowy partner w życiu, Olek Bernat. Świetny, życzliwy, serdeczny człowiek, który to zdjął mi ten ciężar z głowy, bo ja... Wyobrażasz sobie, że Szczyl z Poznania przyjeżdża i nie wiem, i robi zajęcia plastyczne dla dzieci. No, jakby z całym jakby świadomością, jak bardzo ta misyjna część domów kultury jest ważna, no ale nie poradziłbym sobie z tym. To była część, ta konieczność bycia w Jarocinie, konieczność odbijania karty. To było coś, co mnie wykończyło w końcu. Ja naprawdę przejechałem prawie, nie wiem, 70-80 tysięcy kilometrów te 2 lata tylko na tej trasie. I to mnie głównie wykończyło. Dzisiaj praca zdalna jest pracą może nie dominującą, ale równie dopuszczalną i poważaną, co praca świadczona osobiście. Tym się ratuję i tym, że rzeczywiście w tej chwili zajmuję się tylko festiwalem, a nie muszę dbać o kondycję kulturalną całego Jarocina.
2: Ale jednak masz płytę solową dopiero co wydaną.
3: No i mam wytwórnię, mam management, który mi pomaga i wtedy, wiesz, wtedy to było bardzo DIY. Zespół Muchy był takim sobieradkiem trochę obozowym, bo myśmy się, nie wiem, pewnie mamy jako jeden z ostatnich zespołów wydany singiel na CD w ogóle jeszcze. I tak się wzięliśmy trochę z konopi, dosłownie i w przenośni w tamtym czasie. I wiesz, no to był chaos, to była typowa garażówka, typowo DIY, które nagle się okazało, że jest na to popyt, w cudzysłowie, że ludzie chcą tego słuchać i na koncerty trzeba jeździć. I tych koncertów w roku rekordowym właśnie 2010 zagrałem bodajże 106. Wiem, że to jest niczem w porównaniu do cyferek wykręcanych przez Lady Punk czy Oddział Zamknięty 20 lat wcześniej, no ale jednak to plus rzeczywiście jeżdżenie do Jarocina, no dzisiaj bym na pewno tego nie dźwignął i bym się nie podjął. Natomiast festiwal można zrobić, będąc w Jarocinie dwa razy w miesiącu. I tego się trzyma.
2: Do trzech razy sztuka?
3: Zadawałem sobie to pytanie wielokrotnie. Mam nadzieję, że tak. Pierwsza sztuka była przypadkowa, niespodziewana, na wariata, chaotyczna, rock'n'rollowa w swojej istocie, ale jednak ryzykowna. Druga była przeszacowana i zbyt odważna, chociaż zawsze będę mówił, że to ja sprowadziłem pana Tomasza Stańkę do Jarocina i sprowadziłem Pere Ubu do Jarocina. Myślę, że te doświadczenia, te dobre czasy, te gorsze czasy, wiem, gdzie jest grunt twardy, gdzie jest grunt niepewny. Mam wyciągnięte wnioski, w końcu mam 43 lata i też starego misia na sztuczny miód trudniej jest nabrać, więc myślę, że wszystkie te doświadczenia zbierając pod wspólny mianownik, tak, do trzech razy sztuk.
2: Czym jest ta płyta solowa dla ciebie? Spełnieniem marzeń?
3: A bardziej jakimś takim udowodnieniem sobie, czy jakimś takim benchmarkiem życiowym, że to teraz, to już musiałem to zrobić, zrobiłem to. Pewnie też dlatego na tej płycie jest tak dużo odwołań do przeszłości, bo to jest trochę dziennik podsumowujący to wszystko, co się działo. Pewnie ktoś powie, ja też czasami mam takie wrażenie, mogłem to zrobić dużo wcześniej, ale zrobiłem teraz. Zrobiłem na półmetku życiowym, zrobiłem po 20 latach grania z muchami, które trochę przypadkiem, trochę trafem stały się zajęciem na lata z takiej chłopackiej, studenckiej zabawy, rozrywki po zajęciach. I myślę, że po pierwsze przez to, że nie zakładałem nigdy, że muchom się tak powiedzie. Po drugie, przez to, że ja uwielbiam pracować na rzecz muzyki z każdej strony, to znaczy 360 stopni mnie obcowanie z muzyką rajcuje. Pisanie tekstów dla siebie, dla kogoś, granie muzyki, granie koncertów, nie wiem, bycie DJ-em, ale również zasiadanie w Radzie Akademii Fonograficznej, ale również organizowanie koncertów, bo też satysfakcję mi daje nie tylko to, jak mi świecą reflektory i ja mogę do tych ludzi pokrzyczeć, ale jak sobie stoję i widzę, że doprowadziłem do koncertu, dzięki któremu człowiek na scenie ma satysfakcję, a ci tutaj pod sceną jeszcze większą, to ja też jestem spełniony. To wszystko sprawiło, że ten debiut jest debiutem późnym i takim wychodzonym mocno, ale wierzę w naturalny porządek rzeczy. Po coś to było.
2: Mam wrażenie, że to jest takie mocne podsumowanie. Nie patrzysz w przyszłość, to znaczy i tak jakby nie myślisz o tym, że może jeszcze kiedyś być jakaś płyta solowa kolejna. Takie mam wrażenie, słuchając tej płyty.
3: To znaczy, no każdą płytę trzeba robić jakby tak, jakby była ostatnia. To na pewno, nie? Bo nie wiadomo, co nas czeka. Ale masz rację, ona jest mocno retrospektywna i na poziomie spostrzeżeń i opowieści i tekstów, ale też zabiegów czysto muzycznych. Ola Tuszewska z Kajaksu mi właśnie, słuchając tej płyty, powiedziała: rozumiem, musiałeś to zrobić, a teraz pora na nową. I to jest trafione w dychę, absolutnie.
1: Za wami pierwsza część mojej rozmowy z Michałem Wiraszko, dyrektorem artystycznym Festiwalu w Jarocinie. Wywiad przeprowadziłem w styczniu 2026 roku.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Dziś w Antykulturze, w Antyradiu rozmowa z Michałem Wiraszko, dyrektorem artystycznym festiwalu w Jarocinie. W pierwszej części rozmawialiśmy o założeniach festiwalu, a w tej porozmawiamy o tekstach pisanych dla innych i dla siebie.
2: Piszesz teksty, no oczywiście dla much, ale piszesz też teksty dla innych. Kiedy zacząłeś w ogóle pisać teksty dla innych wykonawców?
3: To jestem na świeżo z tym tematem, bo bardzo miła przypominajka ukazała się ze strony zespołu Snowman. Minęło 12 lat od premiery albumu The Best Is Yet To Come, na którym znalazł się pierwszy mój tekst napisany na tak zwane zamówienie, chociaż to bardzo po koleżeńsku oczywiście, pisany z Michałem Kowalonkiem. Utwór właśnie Niezmiennie to był ten pierwszy tekst napisany dla kogoś. Męczyłem się strasznie przez kilka albo na 12 tygodni, aż w końcu, tak jak to najczęściej bywa, siadłem i w 5 minut było po temacie. Tak wspominam tą pracę nad tekstami. To wymagało dużego otwarcia, wejścia w buty, wejścia w oczy tego, który śpiewa, bo koniec końców to on jest nośnikiem tych słów, a nie autor ich. Tu trzeba bardzo szybko to dziecko urodzić, odchować i wypuścić je wolno, żeby sobie żyło już swoim życiem w oderwaniu od twojej pracy, zresztą od pracy twórczej ogólnie. Pamiętam, że bardzo mocno mi pomógł w tym procesie Marcin Bors, który nagrywał ten album i produkował, i rzeczywiście Michał Kowalonek przyjechał do Marcina do studia, nagrywali tę piosenkę, ale były problemy interpretacyjnie, nie szło to od razu tak, jak by sobie tego chłopacy życzyli, więc zaprosili mnie do studia i rzeczywiście wszedłem pierwszy raz, też pamiętam, że ogromny stres wtedy czułem, w rolę takiego, nie wiem jak to, na jakiegoś coacha, chociaż to bardzo, bardzo niedobre słowo w tym kontekście, ale gdzieś próbowałem działać obrazami na wyobraźnię Michała, żeby on poczuł, kto to śpiewa, że to siedzi w piosence Niezmiennej samotny, pewnie po jakimś rozstaniu albo z jakimiś problemami facet, klika w kanały i tak naprawdę no, poszukuje czegoś, co mu to życie odmieni, a okazuje się, że jakby no, niezmiennie drugi człowiek i relacja z drugim człowiekiem jest odpowiedzią.
2: Czy przygotowałeś się specjalnie do pisania tekstów dla innych?
3: Zdarza się.
2: Tak. Znaczy, wiesz, chodzi mi o to na przykład, czy rozmawiasz z tą osobą, dla której ten tekst piszesz? Jak to wygląda w ogóle taka praca?
3: Myślę, że warunkiem podstawowym i koniecznym jest wejście trochę w głowę, trochę w buty, trochę w oczy wykonawcy tego utworu, który będzie te słowa śpiewał, bo jeżeli napiszemy coś, z czym wykonawca nie będzie się czuł dobrze, no to jest po piosence, krótko mówiąc, bo to będzie co najwyżej taki średni numer, który w jednym uchem wleci, a drugim wyleci. Więc spotkania, dyskusje, o czym ma być płyta, w jakim miejscu życiowym jest wykonawca czy wykonawczyni, bo zdarza mi się sporo dla dziewczyn paradoksalnie pisać. Jakoś udaje mi się tą wrażliwość kobiecą w tekstach przemycać. Spotkania są zawsze, dyskusje są zawsze. Kiedy pojawiło się 2 lata temu wyzwanie, no dla mnie ogromnie nobilitujące i prestiżowe napisania tekstów dla Lady Punk, dla Jana Borysewicza, no to tam już przykucnąłem nad tematem, nawet nie pochyliłem się i rzeczywiście przejechałem całą dyskografię, wsłuchując się uważnie w teksty i sprawdzałem, który autor pisał którą piosenkę i starałem się zrozumieć jakiś kod, którym te piosenki się porozumiewają z odbiorcą, i gdzieś na koniec tej kilkudniowej analizy wyszło mi takie hasło, że tam gdyby chcieć sprowadzić piosenki Lady Punk do jednego zdania, to tam jest małymi słowami o wielkich sprawach zawsze. I tego się starałem trzymać, pisząc teksty dla nich.
2: Z kim tam rozmawiałeś? Z Janem czy z Januszem?
3: Z Janem. Jan jest liderem, myślę, Janusz jest frontmanem, ale liderem zespołu jest bezdyskusyjnie Jan i to z nim pracowałem u niego w domu, u niego w pracowni nad tymi piosenkami. Wielkie doświadczenie, myślę, zmieniające na całą resztę życia i też musiałem kilka razy się z nim spotkać, żeby w ogóle się przestać zachowywać jak uczniak i nastolatek, tylko móc porozmawiać po partnersku, bo skoro obdarzył mnie tym zaufaniem i dopuścił mnie do napisania tekstów dlatego, no przecież hiper ważnego dla polskiej muzyki zespołu, no to ja musiałem dojrzeć do tego, że co się dzieje i tak naprawdę jak te piosenki się ukazały i usłyszałem ten charakterystyczny głos Janusza Panasewicza, który śpiewa te teksty, które wyszły mi spod palców, mówię,

0: będzie śpiewał swoje piosenki tak, jakby śpiewał piosenki Wirażki, bo to jest nonsens, jakby to nie o to w tym sporcie chodzi. I między innymi też dlatego z czasem podjąłem decyzję, mimo kilku propozycji, że nigdy nie napiszę całego albumu dla jakiegoś artysty, bo to będzie wtedy mój album, a nie tego artysty, więc założyłem, że takie 2-3 piosenki na album to jest maks, co powinno się znaleźć. Takie drobne zasady, które się jakby z czasem wytworzyły, zrodziły. Warto się ich, myślę, trzymać w zawodzie tekściarza.
1: Czyli trzymasz te piosenki na swoją solową płytę? Znaczy no, w Muchach też przecież w sumie piszę wszystkie teksty.
0: A to też, widzisz, dobre spostrzeżenie, bo zauważyłem, w ogóle przestałem pisać dla ludzi. Odmawiam w tej chwili, zrobiłem sobie przerwę, bo spojrzałem uczciwie na te rzeczy, które stworzyłem. Mówię, kurde, albo za chwilę zacznę, albo już zacząłem zjadać własny ogon. Nie może tak być. Muszę złapać świeżość, muszę odpocząć i muszę zachować trochę zaklęć na swój album.
1: Z której piosenki jesteś, z którego tekstu jesteś najbardziej zadowolony?
0: Myślę, że z tego nie mogą zabrać nam Lady Punk. To jeden z najzgrabniejszych i najbardziej nośnych, mam wrażenie, tekstów, które mi wyszły, a raczej należę do grupy tak zwanych tekściarzy nieoczywistych, nie wprost i nie zawsze łatwych. O zgrozo, bo wolałbym pisać slogany, które wchodzą z miejsca do języka potocznego, ale to nie jest wcale takie łatwe, jakby się wydawało. Jestem bardzo zadowolony z tego tekstu. Niezmiennie też jest chyba fajną piosenką. Tak mi się wydaje. Ludzie mają do niej ogromny sentyment po tych 12 latach. Ciągle otrzymuję dużo ciepłych słów na temat tej piosenki. No i myślę, że współpraca z Krzyśkiem Zalewskim to było piękne doświadczenie. To ten początek tego wybuchu kariery Krzyśka i to, że sobie jak starzy kumple siedliśmy pod salą prób na ławeczce i dziergaliśmy utwory razem, takie jak Polsko, takie jak Kurier czy Miłość, Miłość. To są rzeczy, no, które poszły bardzo w świat. Oczywiście głównie za sprawą Krzyśka, umówmy się. Natomiast świadomość tej współpracy i tego współautorstwa jest dla mnie bardzo ważna.
1: Czym się różni na przykład pisanie dla kobiet, a pisanie dla facetów u ciebie?
0: Wow.
1: Dla których kobiet pisałeś?
0: Dla Ewy Farnej, dla Rosalii, dla Patrycji Markowskiej.
1: A tak, dla Patrycji pamiętam, a dla tych dwóch nie pamiętam, bo ich nie słuchałem.
0: Myślę, że pewną wrażliwością, wiesz, z Ewą stworzyliśmy utwór dla maleńkiego dziecka Ewy, które właśnie przyszło na świat. O tyle miałem ułatwione zadanie, że też byłem wtedy świeżym ojcem, więc po prostu przelałem emocje ojcowskie, trochę je modyfikując na emocje matczyne i paradoksalnie poszło bardzo sprawnie. Rosalii to jest wyjątkowa artystka pod tym względem, że porusza się w nieoczywistej dla polskiej muzyki stylistyce R&B i to bardzo łatwo o skuchę. To jest cienki lód. A ona znalazła swój środek wyrazu i swoją bajkę opowiada w tych piosenkach. I zawsze jej mówiłem, pomagałem jej przy dwóch czy trzech, nie pamiętam, pierwszych albumach, zawsze jej mówiłem, to są twoje piosenki, ja cię chcę dać ci wędkę, a nie rybę. Siądziemy, zróbmy te piosenki, ale to ty masz je potem pisać. Możesz się sobie zmieniać dosłownie, dowolnie, tak jak uznasz, że któreś słowo, któryś wers nie jest twój, nie jest o tobie, nie krępuj się. Przyswój te piosenki, ale mi zależy mi na tym, żebyśmy raczej czegoś się wspólnie nauczyli, niż żeby to było zlecenie. Wiesz co, ja byłem mocno wychowywany przez kobiety, w sensie obracałem się w towarzystwie mamy i kilku, albo pewnie kilkunastu ciotek różnych, więc być może tutaj należy szukać korzeni tego, że dla dziewczyn mi się stosunkowo łatwo pisze.
1: Ile zawdzięczasz, jaki wpływ z Republiki widzisz w swojej twórczości, w swoim pisaniu?
0: Myślę, że głównie w ekspresji i jeśli chodzi o same teksty i to bez żadnej fałszywej skromności, uważam, że fajnie, ale jednak do Grzegorza tekstów to tam spokojnie, no to są teksty pomnikowe, myślę, że absolutnie kanon poezji końcówki XX wieku. W tej chwili poeci to nie są tylko ci, co piszą tomy, ale też i rockmeni i raperzy. W końcu myślę, że Grzegorz Ciechowski jest kanonem literatury polskiej końca XX wieku i nie aspiruję nawet, żeby się porównywać jako autor, natomiast myślę, że z ekspresji i z samego nerwu muzyki dużo mi to dało, no, bardzo.
1: Obywatele Republiki, zgodziłeś się śpiewać piosenki Republiki, bo?
0: O Jezu, bo to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, to jakby bardziej się cieszę, że oni się zgodzili, a nie, że ja się zgodziłem, w sensie Leszek Biolik i zespół. Przyjąłem to z nie mniejszym zaszczytem niż zaproszenie do współpracy z Janem Borysewiczem. Wielka sprawa. Wiesz, jak się te piosenki, nie wiem, nuci w aucie albo słuchasz tej muzyki sobie razem z nimi nosisz, to jest, wydaje się, że to jest łatwe. A tam diabeł tkwi w szczegółach. To są pozornie proste piosenki, ale są takie miejsca i są takie sprytne zabiegi, że jak się nie upilnujesz, to leżysz

0: mentalnie i jakby nie wiesz, czy to już wejść, czy to już wszedłeś, ale się spóźniłeś. Naprawdę pod tym Grzegorz i Republika stworzyli dzieło kompletne o tyle, że ta muzyka była doskonale skrojonym nośnikiem dla tych słów. Tam się wszystko zgadza w warstwie formalnej, w ekspresji. O treści to moglibyśmy rozprawiać godzinami. Możliwość zmierzenia się z tymi piosenkami na scenie to też jest rodzaj jakiegoś takiego rytualnego doświadczenia zmieniającego na całe życie.
1: Z którą piosenką czujesz się najlepiej?
0: Tak, tak. Paryż, Moskwa. Pierwsze dwie płyty to są takie rzeczy bardzo, bardzo mi bliskie, więc z tymi utworami się dobrze czuję. Chociaż nigdy się nie czułem tak głupi, mówiąc wprost, jak próbując śpiewać piosenkę Arktyka. Ona jest na 5 liczona i w najlepszym wypadku na 3 minus. Najlepszym. Szalenie trudna piosenka. Zupełnie niepozorna, jak się jej słucha. To akurat mówię, pytasz, w których się czuję najlepiej. Ale też są takie, w których się niestety nie czuję najlepiej. To jest na przykład Arktyka. Majstersztyk, niepozorny majstersztyk. I O dziwo Mamona. Myślałem, że to jest taka piosenka, którą znam na pamięć. Oczywiście znam ją na pamięć, ale wykonawczo to zupełnie nie jest moja piosenka. I tego z tym nam nie poszło. No ale z całą resztą repertuaru, a zdarzyło się, że wykonywałem 10 z 15 utworów na koncercie Obywateli Republiki. Poszło może nie gładko, ale bardzo, też bez fałszywej skromności, bardzo dobrze się w tym czułem. Jak już złapaliśmy tą naturalną więź i energię z zespołem, czyli głównie z Lechem, z Leszkiem Bielikiem. Maciek Gładysz na gitarze. No wiesz, solo Maćka Gładysza z Son of the Blue Sky to jest mój hymn pokolenia, w cudzysłowie, gitarowy, który, wiesz, jako dzieciak kupujący pierwszą gitarę Majonesa tam w roku 94 bodajże, próbował tam nieporadnie składać te rzeczy. Teraz mogę z nimi stać na scenie. No jakby, no super. No jakby ludzie, którzy mnie wychowali muzycznie, obdarzyli mnie zaufaniem. Myślę, że trudno o większą nagrodę.
1: Jak myślisz, jaki wpływ muzyki Republiki jest na polską muzykę obecnie?
0: Wiesz, no dla nas to są rzeczy naturalne, natomiast Grzegorz nie żyje 20 lat. To przecież ludzie, którzy się rodzili już po tym, wiesz, głosowali w ostatnich wyborach. Siłą rzeczy nie mają takiego pojęcia i takiej relacji z tą muzyką jak my. Myślę, że to dla nich jest okazja do tego, żeby zapoznać się z siłą tej muzyki. Nie? Oczywiście są piosenki pisane przez Grzegorza dla innych artystów.
1: Nie wiem, bo w twojej twórczości słychać to Republikę, słychać tego Cichockiego, prawda? Ale czy widzisz na przykład w twórczości innych, czy gdzieś tam wyczuwasz jakiś właśnie ten typ pisania, ten typ myślenia o muzyce, co miała Republika, co miał Cichocki?
0: Znowu chyba powiedziałbym, że na poziomie pewnej ekspresji, bo to jest tak unikalna, tak unikatowa muzyka i tak niepodrabialne teksty, że wpływ na pewno ta muzyka miała i ma ogromny na nasze społeczeństwo, bo tam są zawarte prawdy niezbywalne, no jak chociaż w wspomnianej piosence Mamona, czy Nie pytaj o Polskę. To są rzeczy ponadczasowe. Ja nie wiem, czy ktokolwiek się zbliżył do Republiki repertuarowo i inspiracyjnie wprost. Trudno, wiesz, myślę, że ktokolwiek będzie chciał udawać Cichockiego, wypadnie groteskowo. Wiesz co, jak gramy te koncerty i przysłuchuję się chociażby piosenkom, które śpiewa Piotrek Rogucki, to trochę, wiesz, jak na zasadzie jak z Kaśką Nosowską. My wszyscy trochę z nich pochodzimy. No to oni namaścili te dekady, w których myśmy się formowali jako ludzie, jako artyści. I gdzieś na co dzień, o Komie to już w ogóle nie wspominając, ale w zespole, projekcie Karaś Rogucki, myślę, że inaczej. Na koncertach Republiki usłyszałem, że Roguc robi to świadomie, robi to z pełnym czuciem i myślę, że absolutnie rozumie tę muzykę na każdym poziomie, więc pewnie jest nośnikiem tej energii republikańskiej, tak jak i mam nadzieję ja. Język polski jest specyficzny. To oczywiście grubo ciosana metafora i raczej teoria retoryczna, figura retoryczna, ale nie wiem, czy polski hip-hop bez Grzegorza byłby taki, jak jest, pod względem lirycznym. Myślę, że tam ten duch Grześka mocno w tych najbardziej, powiedzmy, artystycznych, artystowskich, zaangażowanych tekstach polskiego hip-hopu jest obecny.
1: Piszesz głównie, znaczy piszesz tylko po polsku? Pokusiłbyś się o pisanie po angielsku?
0: Napisałem w życiu 5 piosenek po angielsku, natomiast nie powtórzę tego dokładnie, ale właśnie Grzegorz Cichocki pięknie kiedyś powiedział, że on nie będzie pisał po angielsku, ponieważ nie wie, jak w języku angielskim rozróżnić, i tutaj padły słowa typu, nie pamiętam tych słów, musiałbym sobie odświeżyć, natomiast były jakieś takie totalne niuansiki językowe. No tu jest odpowiedź na to pytanie: jeśli nie jesteś native'em, jeśli nie posługujesz się tym językiem, który jest przecież żywą tkanką, żywą strukturą, ma kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset kodów, form, no inaczej się rozmawia z, nie wiem, w sklepie, inaczej się rozmawia z fryzjerem, inaczej się rozmawia z Leszkiem Gnoińskim, nie znasz tych niuansów, no to będziesz co najwyżej poprawny. Oczywiście są przykłady potwierdzające regułę piosenek polskich po angielsku, które się przebiły i świetnie sobie żyją już od wielu lat, typu, nie wiem, Son of the Blue Sky, wspomniane Wilków, ale to są wyjątki potwierdzające regułę. Nie da się tak precyzyjnie i tak wymownie wypowiedzieć po angielsku, jak można to zrobić po polsku, choć oczywiście śpiewanie po angielsku jest dużo łatwiejsze. Nie ma wszystkich rzeczy typu si, ci, dży, twardych, trudnych do przełknięcia dla wokalistów. Są piękne, okrągłe słowa. Jest dużo jednosylabowych czasowników, co jest zbawienne dla piosenki, bo polskie czasowniki mają czasem po 3, po 4 sylaby i to zmieścić w melodii tak, żeby jeszcze akcent odpowiednio padł na daną sylabę, to jest takie... Trzeba się nad tym mocno pochylić. I tutaj mam fajną anegdotę ze współpracy z Janem Borysewiczem. No on mi wysyłał szkice piosenek z linią melodyczną, jak to się mówi w slangu muzycznym, po norwesku, czyli łączy, dance, coś tam, coś tam. No i pod te zadane melodie ja się wpisywałem ze słowami. No to przyszedł do niego, siada i odpalił podkład, mu śpiewaj. Zacząłem śpiewać, w momencie spacja. Mówi, a czemu mi tu zmieniłeś? Zmieniłem jedną sylabę. Jedną sylabę z kilkunastu, dziesięciu wersów. Mówię, Janie, bo taka była, no, nieładna teraz akcentacja, trochę to przesunąłem, w sensie to jest tylko przerzutnia, jakby ilość sylab się zgadza. Nie. Michał, moje piosenki działają, bo są poukładane. Okej, dziękuję, zapiszę sobie, już zmieniam. To są takie niuanse właśnie z pisania po polsku. Niełatwa to sztuka, ale język jest przebogaty, piękny i myślę, że kluczem jest też nie wpisywanie się na siłę w te anglosaskie melodie, bo to nam utrudnia pracę jako tekściarzom i wykonawcom. Jak masz 5 czy 7 sylabek na wers i po angielsku możesz tam wrzucić przepiękne, pełnowartościowe zdanie, to po polsku już gorzej. Ale jak się posłucha na przykład, nie wiem, no Wojciecha Młynarskiego, no chociażby takiej piosenki, nie wiem, jak Podchodzą mnie wolne numery, która jest no majstersztykiem, no niby prosty zabieg, a podane tak, że się wierzy w każde słowo, natomiast w tych rdzennie polskich piosenkach mam wrażenie, że to słowo prowadzi melodię, a nie melodia prowadzi słowo, jak w angielskim, nie?
1: To nie prościej było pisać po angielsku?
0: Prościej, ale na pewno nieskuteczniej. No.
1: Co w tym języku polskim jest dla ciebie najważniejsze?
0: Emocje. Po polsku można malować piękne pejzaże, można naprawdę wzruszać. Wiesz, no mamy olbrzymią tradycję romantyczną. Ten język i nasza historia narodowa i dzieje Polaków są mocno romantyczne, tak oczywiście uogólniając na potrzeby tej rozmowy. Ten język jest romantyczny. Gdzieś nasze położenie geopolityczne, wiesz, no my mamy jednak okno na zachód, ale drzwi na wschód, albo na odwrót, zależy jak tam kto sobie woli to przetłumaczyć. I to jest ciekawe położenie, że my dążymy do tego wszystkiego, co wyszło w latach 60. z Londynu, z Nowego Jorku, z Los Angeles, ale gdzieś ta dumka i ten słowiański romantyzm w nas jest i tutaj można ulepić bardzo, bardzo fajne dzieło, łącząc te dwa światy pozornie różne.
1: Lubisz piosenki o miłości?
0: No trudno nie lubisz, no nie wiem, z 80% piosenek jest o miłości pewnie na świecie, to trudno nie lubić. Natomiast to kolejna rzecz, sztuką jest napisać o tak zużytym temacie w sposób niebanalny i odkrywczy.
1: Która z piosenek o miłości, polski, oczywiście rozmawiam tylko o polskim, jest ci najbliższa?
0: Nie odpowiem wprost na to pytanie, bo pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, to Because the Night, Patti Smith, przepiękny hymn o miłości. A polskie piosenki o miłości... No myślę, że tutaj karty rozdała już dawno temu Agnieszka Osiecka. Nie mówię o konkretnej jakiejś piosence, ale on nikt tak pięknie nie pisał o miłości jak Agnieszka Osiecka. Wiem, Bardzo mi się podoba piosenka Kołysanka dla narzeczonej tapicera Janiszewskiego, czyli Bielizny. To jest w ogóle niedoceniony facet. Janerka, symbolika, ekspresja, siła pojedynczych słów. Kaśka, poetyka dnia codziennego. Widzimy to na co dzień, te piosenki od 30 lat żyją. Ale to Janiszewski jest facetem, który potrafił w czterech wersach tak narysować postać, że w zasadzie można by było na tej podstawie nakręcić film. Widzę, nie wiem, życie prywatne kasjerki PKP, czy też historia niedoszłego boksera Stefana i tego typu rzeczy. Bardzo fabularnie Janiszewski pisał, pisze i to jest jego ogromna siła. Kołysanka dla narzeczonej tapicera, piękna piosenka o miłości i najbardziej tragiczna para od czasów K2, też piękny tekst o tym, że można chodzić w podartych ubraniach, ale jest między dwojgiem ludzi miłość, która ich niesie, to nie ma nic do rzeczy, bo to jest najważniejsze.
1: Ty też piszesz piosenki miłości.
0: Zdarza się.
1: Co w takiej piosence powinno być?
0: Powinna być prawda, powinna być perspektywa prawdziwa, odczuwalna przez ciebie jako autora, nadawcę, bo tylko wtedy masz chociażby jakiś cień gwarancji taki, że ktoś się w tych tekstach odnajdzie i powie, aha, to o mnie. Też tak mam, albo miałem, albo chciałbym mieć. Kocham cię, kochanie moje. O korze jeszcze nie padło nic w tej rozmowie. To rozstania i powroty. W zasadzie trzy słowa, dziękuję, cała prawda. Reszta siadać. Też potężny wers. Oczywiście szerokie pojęcie, ale prawda, jak prawda jest w piosence, to jesteśmy uratowani, nie? A jak jej nie ma, no to jest tylko wydmuszka.
1: Jak piszesz, to piszesz do kogoś konkretnego, czy...?
0: Zdarzało mi się. Do konkretnego odbiorcy, natomiast nie wiem, czy nie nadużyję, nie zabrzmi to źle, ale gdybym miał się zaliczyć do jakiegoś nurtu, to bym się zaliczył do nurtu impresjonistów i to są takie komiksowe strzały, którymi się posługuję. Oczywiście one mają źródło i rodowód w moich przeżyciach, w mojej biografii, albo w tym, co gdzieś usłyszę, zobaczę, zaobserwuję. No, piosenkę dla syna napisałem, to jak się urodził, no to jest piosenka, inwokacja do wprost podana i bezdyskusyjnie skierowana do konkretnej osoby. Chociaż znowu widzisz, okazało się, że dostałem sporo wiadomości od ludzi, którym się dzieci wtedy też rodziły, że oni to dokładnie rozumieją, że oni czują to samo i że jakby czują te emocje ojcowskie i to jest ta prawda, o której mówię, nie? To jest przykład piosenki dla kogoś wprost.
1: Która z piosenek takiej miłości napisane przez ciebie jest ci najbliższa? Z której jesteś najbardziej zadowolony?
0: Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.
1: Dlaczego?
0: Ona mówi o tej takiej, powiedziałbym, stronie relacji miłosnych, relacji romantycznych, tej ciemniejszej, może nie jakoś super ciemnej stronie miłości, ale tej ciemniejszej, że ludzie się celowo ranią po to, żeby zrobić wrażenie, po to, żeby wymusić na kimś miłość, albo, no może wymusić to złe słowo, ale żeby obudzić tę miłość, celowo się ranią, wzbudzają zazdrość, to jest trochę o tym piosenka, ale też mam wrażenie, że udało się w tej piosence tak znowu zużyty wydawałoby się i banalny zwrot, jak kocham cię, podejść w ten sposób, że on nie brzmi banalnie. I to ja sobie przypisuję za jakąś tam sporą zasługę.
1: Dziś w Antykulturze, w Antyradiu usłyszeliście moją rozmowę z Michałem Wieraszko, dyrektorem artystycznym tegorocznego festiwalu w Jarocinie, ale także muzyka i świetnego autora tekstów, piszącego m.in. dla Lady Punk. Ja nazywam się Leszek Noński i zapraszam was na kolejne moje rozmowy w ramach tej audycji.
2: Antykultura w Antyradiu.

prawie 6 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór, mówię Anselmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie rzezi na antenie Antyradia i aż chce się krzyczeć Def, wiecznie żywy, duch Chucka Schuldinera, wiecznie żywy. Witch of Hell, formacja Left to Die z albumu Initium Mortis, który ukaże się 17 lipca nakładem Relapse Records, a w składzie Left to Die Terry Butler, Rick Ross, to muzycy, którzy współpracowali z kłótliwym draniem Chuckiem Schuldinerem. Z drugiej strony połowa Grissom, czyli Matt Harvey i Gus Rios. No i to jest taki ukłon w kierunku tego wcześniejszego Death z okazji, z okresu Scream Bloody Gore, Leprozy, a nawet może i Mantasowych demówek. To był Witch of Hell, najnowszy singiel, za momencik utwór, który pojawił się jako pierwszy singiel, czyli Archangel. Ja w międzyczasie pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli zameldować się w wątku audycji. Zerkam, czy coś tam na poczcie socialowej jest. Już patrzę. Czy ktoś się dzisiaj już tutaj zameldował? Nie, na poczcie socialowej nie, ale na klasycznej mamy tak. Witek na stanowisku. Witam. Niestety znów muszę wstawać z łóżka bladym świtem i znów tylko przez godzinę, ale tak to w życiu bywa, że człowiek czeka cały tydzień na swoją ulubioną audycję, a potem musi przerwać przyjemność pozdrowienia dla ciebie, ewentualnych gości i wszystkich słuchaczy, zwłaszcza Iwony, przesyła z Marijnego Miasta Piekarni Śląskiej. Witek. Witku, Marcin Porada, któremu tutaj serdecznie dziękuję, rejestruje audycję i w poście z playlistą, który pojawia się po audycji, w pierwszym komentarzu wrzuca link, pod którym sobie można rzeźnie odsłuchać. Jeżeli na przykład dzisiaj nie będziesz mógł być z nami do drugiej, no to w tygodniu sobie możesz nadrobić. Także to jest taka możliwość po prostu, żeby nadrobić nieobecność live na audycji. Można sobie po prostu za pomocą linka do podciastka odsłuchać. A to wszystko mówię dzięki Marcinowi Poradzie, który dokumentuje moje poczynania antenowe. Dobra, no to... jak mówiłem, wiedźma z piekła była, to teraz będzie arcyanioł.

Left to Die ze swojego debiutu, który 17 lipca się pojawi, czyli za miesiąc. We wstępniaku do czerwca pisałem, że dziś będzie heavy metalowo i owszem, będzie heavy metalowo, ale dopiero od pierwszej do drugiej, bo pierwsza godzina do północy death metalowa, w drugiej godzinie o północy zaczniemy sobie Ars Extremum, Trykołaka i dzisiaj formacja Genocide z New Jersey i formacja Nymph, tutaj będzie wpleciony wątek o tej formacji w gawędę o Nymph, a potem też będzie kilku hardkorowych weteranów, będzie Propane, będzie Madball, będzie Iron Reagan, a w ostatniej godzinie, jako się rzekło, będzie heavy metalowo i spędzimy ją głównie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, chociaż zaczniemy sobie Wielką Brytanią. Co też będzie? Będą łupy dla łowców nagród. Przypomnę zadanie, które czeka w konkursie kreatywnym, który jest premiowany karnetami na Summer Punch Festival. To już w najbliższy czwartek i piątek na letniej scenie Progresji. Poza tym będę miał, co myślę ucieszy sporo słuchaczy, zwłaszcza tych młodszych metrykalnie, będę miał bilety na Trivium i to na Warszawę i na Gdańsk. No i jeszcze na dwa koncerty bodajże mam zaproszenia. Także będzie dzisiaj o co walczyć. No dobra, jak się rzekło death metal w pierwszej godzinie, to Faithful Autopsy i ich najnowszy singiel The Wretch.

Fit for Autopsy i numer zatytułowany The Wretch. Moi drodzy, w czwartek i w piątek na letniej scenie Progresji pierwsza edycja Summer Punch Festival. W czwartek Rain City Drive, Silent Planet, House of Protection, Set It Off, Catch Your Breath, POD, Buried Tomorrow, Landmarks, Bill Murray, Baby Metal, Pale Face, Swiss i Bad Omens. Drugiego dnia, 19, czyli w piątek, 0946, Dead by April, Tushamore, Man with a Mission, Wargasm, Yonaka, Smash into Pieces, Alexis on Fire, Show Me the Body, Payal, Royal, Don Bronco i Three Days Grace. No i ja mam dla was dwa podwójne karnety na ten festiwal i przypominam zadanie, które już trwa. W przyszłym tygodniu, bo konkurs był ogłoszony w tygodniu, który nam się kończy, więc w przyszłym tygodniu, 18-19 czerwca, na letniej scenie Progresji, rozegra się pierwsza edycja Summer Punch Festival, a nasze myśli konkursowe wybiegają już w przyszłość. Na drugiej edycji w 2027 roku pojawi się scena dedykowana krajowym wykonawcom. Moi drodzy, to jest symulacja na potrzeby konkursu. Wasz challenge to stworzenie dwudniowego składu polskiej sceny, wpisującego się w klimat Summer Punch. Mogą to być zespoły działające obecnie, jak również te z lat 90. czy 2000., które na potrzeby festiwalu mogłyby wystąpić ze specjalnymi okolicznościowymi koncertami reaktywacyjnymi. Zgłoszenia rzeźnia@panteradio.pl. W temacie wpisujecie po prostu skrót festiwalowy, czyli SPF w treści, skład polskiej sceny i wasze dane. Deadline to 16 czerwca, godzina 21:37, czyli najbardziej polska z godzin w ciągu daty. Dobrze, moi drodzy, no to co teraz? Teraz będzie zespół spod znaku siódemki. Formacja Devorment po 7 latach przypomina o swoim istnieniu siedmiocalówką. Ta siedmiocalówka została wydana w czwartek przez wytwórnię Relapse Records. Nosi ona tytuł Pious Impiety, czyli bezbożna pobożność. No i właśnie przed nami tytułak z tej siódemeczki.

Niezłe świniaki, prawda? Dobrze, moi drodzy, to przechodzimy do kolejnego wydawnictwa. Sons of the Abandoned, najnowszy, czwarty album hiszpańskiej ekipy Blood Hunter, który swoją premierę miał w piątek, 12 czerwca, nakładem Rock of Angels Records, która jest teraz oddziałem Raining Phoenix Music. No i tak, na tej płycie mamy cover Annihilator, no i mamy też gościa, mamy Fernando Ribeiro, lidera Moonspell, no i Fernando pojawia się gościnnie w utworze Threshold of Hell. On się pojawi jako pierwszy, a jako drugi pojawi się Masters of the Sith. To jest numer, który towarzyszył w piątek premierze. To jest najnowszy singiel i klip z krążka Sons of the Abandoned. I przed nami Bloodhunter i Diva Satanica.

To była formacja Bloodhunter z krążka Sons of the Abandonment, który swoją premierę miał w piątek. Moi drodzy, wrzuciłem kolejne zadanie tutaj konkursowe, kolejne bilety do zdobycia. Dwa podwójne zaproszenia na Distant Dream Thesis Here on Earth. A na 19 czerwca Warszawa, klub Voodoo, scena druga. Jak przypominam za każdym razem, klub Voodoo ma dwie sceny, więc tam się mogą dwie różne imprezy jednocześnie odbywać. No i zadanie jest następujące. Który z bohaterów koncertu nie gościł ze swoją twórczością w rzeźni? Który z bohaterów koncertu nie gościł ze swoją twórczością w rzeźni? Czy była to formacja Here on Earth, czy była to formacja Thesis, czy formacja Distant Dream? Zgłoszenia rzeźnia@radio.pl. W temacie wpisujecie Thesis, bo to jest koncert release party z okazji wydania nowego materiału Thesis. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami brytyjska formacja Ingested ze swojego bardzo gościnnego albumu Denigration. On miał swoją premierę przed miesiącem, 8 maja. No i tutaj na tym krążku mamy tak. Kogoż my tu mamy? Mamy Skylera Condera z formacji Cell. Mamy Demontila Harrisa z Peeling Flesh. Mamy Johna Gallaghera z Dying Fetus i mamy Kyla Medinę z Body Snatcher. Ja wybrałem dwa numery. Merciless Reflection. Tam jest właśnie Demontil Harris z Peeling Flesh i numer Watch You Fold z Johnem Gallagherem z Dying Fetus.

To była formacja Ingested, książka Denigration w podwójnej dawce z udziałem, gościnnym udziałem muzyków Peeling Flesh i Dying Fetus. Dobrze, moi drodzy, teraz kolejne zadanie konkursowe. Do wzięcia po 3 podwójne zaproszenia na każdy z koncertów Trivium, Frontside i Heriot. 21 czerwca Warszawa Progresja, 22 czerwca Gdańsk B90. No i zadanie, który krążek Trivium świętuje okrągłe urodziny. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Trivium plus miasto, czyli Trivium Waw albo Trivium Gda, albo 3M, czyli Trójmiasto, żeby było prościej w treści odpowiedzi oraz wasze dane. Deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A my zostajemy w stajni Metal Blade Records. Przechodzimy do hamburskiej formacji Endseeker, która kończy swoją działalność. Przywitali się w 2015 roku epką Corrosive Revelation. No i żegnają się w tym roku epką Coffinborn, która ukaże się w najbliższy piątek, 19 czerwca. No i sobie zagramy numer otwierający Enemies of Peace, a potem sobie zagramy True Survivor. To jest numer z repertuaru kogo? Davida Hasselhoffa, czyli Nocnego Jeźdźca, a tutaj gościnnie wsparli ich koledzy z Lord of the Lost.

Przepraszam, moi drodzy, zamieniła mi się kolejność. Najpierw był True Survivor z repertuaru Davida Hasselhoffa z udziałem Lorowe Lost, a teraz przed momentem właśnie numer otwierający epkę Coffin Born, numer zatytułowany Enemies of Peace. No, zanim przejdę do kolejnej piątkowej premiery, bo zostaniemy sobie w Niemczech, ale jakby będziemy w Szwecji, to ostatnie z dzisiejszych zadań konkursowych. Do wzięcia podwójne zaproszenie na Day to Remember, Madball i Dying Wish na 22 czerwca do Poznania, do klubu B17. No i zadanie jest, myślę, że dość proste. Ile studyjnych albumów ma w swym dorobku A Day to Remember? Ile studyjnych albumów ma w swym dorobku A Day to Remember? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie ADTR, czyli skrót nazwy zespołu. W treści odpowiedzi oraz wasze dane. No i deadline to jest 1:45. Życzę powodzenia. A przed nami, jak mówiłem, piątkowa premiera Epitome of Carnage. Najnowszy, o ile dobrze liczę, to 10. album niemieckiej, ale, że tak powiem, najbardziej szwedzkiej z niemieckich formacji, czyli Bawarczyków z Flesh Crawl. Płyta Epitome of Carnage ukazuje się po 7 latach od poprzednika Into the Catacombs of Flesh. Płyta ukazała się nakładem wytwórni Reigning Phoenix Music. No i przed nami dwa numery z tego albumu się pojawią. Będzie to otwierający Blood Dominion oraz drugi Embers of Wrath. Oba te numery były z singlami zapowiadającymi tę płytę i właśnie Flesh Crawl kończy nam tą pierwszą death metalową godzinę, ale myślę, że być może jak starczy czasu, to będzie jeszcze mały suplemencik w drugiej godzinie. Po północy wjeżdża Ars Extrema, przygotowana przez Triukołaka i dzisiaj formacja Genocide z Nowego Brunszwiku w New Jersey oraz formacja Nymphs.

Witajcie. Historia rocka karmi się często wydarzeniami, które różnią się od rzeczywistości, której były momentem ekstremalnym. Tak ma się los muzyków amerykańskiej punkowej grupy Genocide, pisanej przez O Umlaut i ich przyjaciół. Ta kapela powstała latem 1979 roku w New Brunswick w stanie New Jersey z inicjatywy wokalisty Bobby Ibsa Ebingera, transwestyty opętanego wulgarnością i wizją shock-rocka, splatę punka i slot metalu. Był fascynatem militariów symboliki nazistowskiej, żelaznych krzyży, swastyki i kolorystyki, czyli czerwonego tła, białego koła z wpisanym w nie okiem z długimi rzęsami. Jego bohaterami byli Sid Vicious i Suzy Sue. Bobby miał konfliktowy charakter, był dziki, nieokiełznany i nieprzewidywalny, dlatego koncerty Genocide często przeradzały się w mordobicie.

Jednak historia kojarzy Bobiego jako osobę, która była przy śmierci swojego mentora, J.J. Allena. 27 czerwca 1993 roku w baroklubie Gas Station akustyk po trzech utworach, gdy J.J. zesrał się i zaczął smarować kupą wszystko i wszystkich wokół, odciął prąd, w związku z czym wszyscy wybiegli na zewnątrz, gdzie stał kontener z pustymi butelkami, który posłużył za magazynek nabojów do walki. Kiedy przyjechała policja, Gigi, jego dziewczyna, Bobby i Johnny Puke próbowali złapać taksówkę, by wrócić do hotelu St. Max. Tam zażyli narkotyki i przenieśli się do Johnny'ego, by imprezować. W pewnym momencie Gigi położył się na podłodze i zaczął chrapać. Reszta imprezowiczów założyła, że śpi, a on w nocy umarł. Kiedy to odkryli, w amoku zaczęli sobie robić zdjęcia z trupem Gigi'ego.

Na końcu utworu Teenage Girls wrzeszczy Angel Ore, dziewczyna Bobiego, która straciła z nim cnotę w wieku 14 lat. Tamtej nocy Bobby przebrał się w kobiece ciuchy, a ją w mundur gestapo. Mimo tego oboje pasowali do siebie. Inge była też konfliktowym dzieckiem, wyrzucono ją z 4 szkół. Pracowała w punkowym butiku Pose, gdzie zauważyła ją przedstawicielka Elite Model Agency, z którą objechała potem cały świat. W 1985 roku założyła kapelę Nymphs, której mroczne, obrazoburcze i erotyczne koncerty zainteresowały nawet wytwórnię Alternative Tentacles.

jednak Inge w 1989 roku zwabiło Geffen Records, które zaoferowało jej czterokrotnie więcej pieniędzy za kontrakt i budżet na płytę niż 3 lata wcześniej grupie Guns N' Roses. Szef A&R, Tom Zutat, mimo że wybrał dla niej producenta Billa Price'a, twórcę brzmień płyt The Clash i Sex Pistols, to jego praca ślimaczyła się 2 lata, bowiem Tom kazał mu przede wszystkim zająć się miksem albumu Use Your Illusion Guns N' Roses. Ponadto przekazywał chłopakom kasety z próbami Nymphs, więc kiedy Inger się o tym dowiedziała, poszła do niego, wzięła w ręce 5 kwiatków symbolizujących zespół, zgniotła je i rzuciła na biurko. Następnie wspięła się na mebel i je obsikała. W ten sposób pokazała, jak traktuje ją wytwórnia.

Brian Damage Kids, Brooklińczyk, był uzdolnionym perkusistą, który grał w wielu nowojorskich kapelach, a także na początku z Genocide. Nagrał z nimi 11 numerów, które trafiły w 1982 roku na Split the Rights for z hardkorowym MIA. Jednak historia najczęściej przypisuje mu grę w kapeli Misfits. Prawda jest taka, że jej etatowy bębniarz Robo miał dość Glenna Danziga i odszedł niedługo przed ważnym koncertem w Detroit. Glenn ściągnął Bobiego, który przez kilka dni uczył się repertuaru Misfits, jednak w dzień koncertu upił się strasznie i nie mógł utrzymać rytmu, co wściekło muzyków na tyle, by go wyrzucić w czasie występu, a na jego miejsce wziąć Todda Swalla z grupy Necros, która otwierała koncert. Co ciekawe, choć nic na to nie wskazywało, był to ostatni koncert Misfits. Glenn po cichu zszedł ze sceny, po nim muzycy,

trzecim basistą w historii Genocide był Robert Joseph Rock'n'Roll Bob Sexton, z którym grupa zarejestrowała w 1985 roku demo Reign of Terror oraz dwa lata później pełnometrażowy album Submit to Genocide, nagrany w Broccoli Rape Studios z Alan Federem, który pracował już wcześniej z Wendy Williams, Jean Jett czy grupą Kiss. Sexton później został reżyserem i producentem, trzykrotnym zdobywcą Emmy Award i dwukrotnym Grammy Award. Tak w skrócie wygląda historia zespołu Genocide. Do usłyszenia. Bro.

0: I'm not saved.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: To był, moi drodzy, dzisiejszy odcinek Ars Extrema, przygotowany przez Trio Kałaka o formacji Genocide i formacji Nymc. Ja w międzyczasie wrzuciłem informację jeszcze o dwóch koncertach, które się odbędą w nadchodzącym tygodniu, i te koncerty, moi drodzy, to Folk Metal Night, Noc Kupały, Runika, Przesilenie Diabło Boruta, 19 czerwca, znowu ten sam błąd, co przed tygodniem, 19 czerwca w Warszawie w klubie Wudu na scenie pierwszej, bo na scenie drugiej inny koncert, o którym już mówiłem, a druga impreza, o której mówię, to Metalowa Noc Kupały, edycja druga, Gilotyna, Inner Scream, Hellcat i Landscape of Souls 20 czerwca w Chorzowie w Leśniczówce, także weźcie pod uwagę również te koncerty w swoim kalendarium. No dobra, było tak hardkorowo-punkowo, to teraz tak jeszcze przez najbliższe minuty również weterani, formacja Propane z Nowego Jorku, z albumu Stone Cold Anger, który to ukazał się w maju nakładem wytwórni Napalm Records. No i lecimy najpierw z Oceans of Blood, który tę płytę otwierał, a potem March of the Giants.

Propane ze swojego nowego albumu Stone Cold Anger, Gary Maskill i ekipa The Formie. No i kolejni weterani, to o nich już mówiłem, bo w tym tygodniu jako wsparcie dla A Day to Remember wystąpią, czyli formacja Madball, a 24 lipca wytwórnia Nuclear Blast wypuści ich najnowszy album zatytułowany Not Your Kingdom. Póki co mamy dwa single z tego krążka. Rebel Kids to ten nowszy i The Threat to ten starszy.

właśnie tej, a nie, przepraszam, to jest 12-calówka. Aha, oszukałem się. Myślałem, że to też, że to jest 7-calówka, tak jak w przypadku The Warrant, ale nie, ale tu jest 6 utworów, więc zrobili z tego 12-calówkę, co prawda jednostronnie tłoczono, więc w sumie mogli zrobić z tego 7, bo to jest tylko 10 minut, no ale 7 lat milczenia Iron Reagan, epka Demonetization, czyli demonetyzacja w wersji cyfrowej i streamingowej jest już dostępna, natomiast jak mówiłem, na winelek, na 12, nie 7, mea culpa, trzeba będzie poczekać do 18 września, a wydawcą jest wytwórnia Relapse Records.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No i moi drodzy, jako że został nam kwadrans z haczykiem, to wracamy do death metalowego suplementu z pierwszej godziny. Jesteśmy w Beneluxie, przed nami Belgia, formacja Echoes of a Dying World i nowy singiel klip The Rapture, który zapowiada epkę Revelations, która swoją premierę będzie miała 28 sierpnia i to będzie wydawnictwo własne zespołu.

Czoła formacja Echoes of Dying World. My zostajemy w Beneluxie, teraz była Belgia, teraz Holandia i przed nami formacja Soulburn i ich najnowszy album Quantifying Cosmic Doom. Premiera miała miejsce w piątek, 12 czerwca, nakładem Testimony Records. No i myślę, że dla wielu fanów, którzy pamiętają początki Soulburn, ten krążek, jego zawartość będzie sporym zaskoczeniem. Będziecie przecierali uszy ze zdziwienia, o ile można przecierać uszy ze zdziwienia. Oczywiście to był celowy zabieg stylistyczny z mojej strony, bo chyba a tak progresywnie to Soulburn nigdy nie brzmiał. M87, What Hopes to Be Born.

Zaskoczeni. To właśnie jest ten nowy album Soulbear. No i na domknięcie death metalowego tematu kolejna piątkowa premiera z 12 czerwca. Tym razem podopieczni Season of Mist z dalekiej Japonii, czyli formacja Defiled. No i krążek zatytułowany Altered State. Album nagrany w Studiu Z w Tokio w Japonii. Miks również w Japonii, w studiu Nest w miejscowości Shiba w prefekturze Shiba miał miejsce. 14 utworów, 43 minuty na tym krążku i to jest album, który to jest w dorobku. Debiut był w 99, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiąty album. Zresztą Japończycy dość regularnie wydają. Największa przerwa była między trzecim a czwartym krążkiem, czyli między albumem Divination, który ukazał się w 2003 roku, a jego następcą, czyli In Crisis, na który trzeba było czekać 8 lat do 2011 roku, bo potem już interwały coraz krótsze, 5, 4, 3 i 2 lata między ostatnimi albumami Horror Beyond Horror, a tym najnowszym Altered State, który ukazał się w piątek. No i przed nami The Ultra Death i Zombie Fight.

0: I tak oto, moi drodzy, z weteranami z Tigers of Pantang, z najnowszym singlem Forevermore, który zapowiada album Electrify, który już we wrześniu pojawi się nakładem wytwórni Mighty Music. Wkroczyliśmy w ostatnią heavy metalową godzinę, a ten singiel pojawi się przedpremierowo, ponieważ jego oficjalna data wypuszczenia to 19 czerwca, czyli najbliższy piątek, a dziś już go mogłem wam zagrać. A teraz utwór Electrify, który był pierwszym singlem, to jest nagranie tytułowe z tego nowego albumu.
1: America prides itself on being the most just country in the world, and we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffered death in the manner authorized by law. And may the Lord have mercy on your soul.

Uwaga, wysokie napięcie, zachować ostrożność. Tigers of Pantanka, Electrified, numer tytułowy z albumu, który pojawi się we wrześniu. Moi drodzy, nie tylko Sabaton propaguje w swojej twórczości wątki z naszej historii, bo to na najnowszym albumie Kanadyjczyków z Iron Kingdom, albumu Shadows and Dust, który to swoją premierę miał 6 czerwca w cyfrze na kasetę i CD. Na wersję winylową trzeba będzie poczekać do 6 lipca i pojawi się ona nakładem wytwórni Steel Shark Records. Otóż numer otwierający i pierwszy singiel z tego albumu Defenders, to jest numer poświęcony obrońcom polskim pocztowcom, obrońcom Poczty Gdańskiej, którzy 1 września przez kilkanaście godzin bronili się przeciwko przeważającym siłom niemieckim w Gdańsku. No i tanio, jak to się mówi, skóry nie sprzedali. Przy okazji Niemcy nie pierwszy, znaczy jeden z pierwszych, tutaj to jest jeden z pierwszych przypadków, kiedy to złamali konwencje dotyczące jeńców, jeżeli chodzi o ludzi, którzy wyszli z tej potyczki po, że tak powiem, poddaniu placówki. Tak więc Defenders, czyli numer poświęcony obrońcom Poczty Gdańskiej, otwiera płytę Shadows and Dust, a drugi numer, który wam zaprezentuję z tego albumu, to nowy singiel Dead House Gates, który ukazał się w tygodniu premiery.

To była formacja Iron Kingdom z płyty wydanej 6 czerwca. Teraz będzie mały remanent Hellraiser z Calgary, z prowincji Alberta, z krążka Seven Machine, który ukazał się w styczniu tego roku. To jest piąty album w dorobku zespołu. Ukazał się nakładem własnym, a przed nami przebojowy Fight to the Death.

To był Hellraiser, a przed nami teraz będzie Bestia, czyli Beast, tytułowy debiutancki album formacji Power Rage. To jest grupa z Ottawy, która powstała w 2024 roku, a powstała z inicjatywy byłych muzyków formacji Exciter, Johna Ricciego, gitarzysty, współzałożyciela formacji Exciter, oraz Jacques'a Bellangera, który był wokalistą w latach 1996-99, 99-2002 i 2003-2006. No i panowie właśnie od 2024 roku działają pod szyldem Power Rage. No i w kwietniu wydali nakładem High Roller Records album Beast, a my sobie posłuchamy dwóch bardzo ciężkich, prawie że fraszowych numerów: Dark Wings i I Torture, I Kill.

Po tej lucie w wykonaniu formacji Power Age, odrobina oddechu, inne oblicze kanadyjskiej sceny heavy, formacja Spell z Vancouver, która w latach 2007-2013 działa jako Striker, a od 13 lat działa pod obecnym szyldem. No i w maju nakładem wytwórni Bad Omen Records ukazał się ich piąty album zatytułowany Wretched Heart i z tego krążka Iron Teeth i cóż tam jest? A, Exquisite Corpse.

Żegnamy się ze stroną kanadyjską, ale zostajemy na kontynencie północnoamerykańskim. Teraz dwie wizyty w USA. Najpierw lądujemy w Atlancie, w Georgii i przed nami Chariots Overdrive i tytułowa pleśń z ich debiutu The End of Antiquity, czyli Koniec Starożytności. To jest album wydany w kwietniu przez wytwórnię Gates of Hell Records, a tytuł właśnie najbardziej melodyjnego zespołu audycji zdobyła przed momentem formacja Spell.

To była formacja Chariots Overdrive, a za momencik Emerald Rage z Akron w stanie Ohio. Grają lat 10, mają w dorobku 3 albumy, ten najnowszy The Eyes of a Dragon ukazał się w maju nakładem wytwórni Stormspell Records, a przed nami Iconoclast.

No i na koniec, moi drodzy, wracamy do Europy, wracamy do Aten, do Grecji. Przed nami formacja Battle Roar, która powstała w roku 2000, a w kwietniu nakładem No Remorse Records ukazał się ich szósty album zatytułowany Petrichor. To jest album, na który trzeba było czekać 8 lat, bo poprzednik Codex Epicus miał swoją premierę w 2018 roku. My pożegnamy się pieśnią Chaos Bane. Za tydzień, moi drodzy, naszym gościem będzie formacja Diatom, a za tydzień zaczniemy sobie audycję nowym singlem Cult of Luna, który zapowiada płytę, która pojawi się jesienią. Słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć!